0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Jakoś tak szaro, buro, rzeźko i wcale nie letnie, a bardziej jesiennie. Na moim radiowym termometrze 16 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce skromnie, bo tak do 22. Niebo mocno zachmurzone, bez większych przejaśnień i z możliwymi później opadami deszczu. Wiatr z południa wieje teraz słabo, 6 km na godzinę na barometrach 1012 hektopaskali. Warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 6.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Wypadek polskiego autokaru. Za chwilę aktualne informacje z Węgier. Ceny paliwa tańsza niemal złotówkę od dziś. Wraca pakiet CPN. Cristiano Ronaldo i koniec kariery. Sugeruje to pewna wypowiedź słynnego piłkarza. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wieczorem z Warszawy wystartował specjalny samolot w związku z katastrofą polskiego autokaru z pielgrzymami. O tym, kto poleciał do Węgier, by pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, Marcin Starzec.
7: 6 medyków, w tym anestezjolog, ortopeda i chirurg.
8: Delegacja odwiedzi pacjentów we wszystkich 4 szpitalach, w których się znajdują. Zostanie ustalony stan zdrowia naszych mieszkańców.
7: Mówiła wojewoda, przekazała też, że strona węgierska ma przesłać pełną i w pełni zweryfikowaną listę osób, które zginęły w tym wypadku.
6: Dziś odbędzie się minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. Większość pasażerów tragicznego w skutkach przejazdu pochodziła z Podkarpacia. Węgierska policja zatrzymała jednocześnie kierowcę autokaru. Drugi z kierowców po przesłuchaniu został zwolniony.
9: Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
6: Informuje wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Najprawdopodobniej według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Śledztwo w tej sprawie wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Tragiczne niestety informacje także z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta w sobotę wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Prawdopodobnie porwał go silny prąd wody. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
10: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
6: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie do 6 zł i 41 groszy. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który pożegnał się z Polską i wczoraj rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym poinformował Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem nie żegnamy się jednak na zawsze. Jego lot do Afryki i z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS. Słynny

0: Portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 41-latek w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: I od samego rana dla was blond duecik Marzanna Forysiak
3: i Karolina Romke.
2: Dzień dobry wam mówimy w nowy dzień, nowy tydzień i nowe możliwości. Poniedziałek.
3: Poniedziałek będzie dzisiaj bardzo dobrym dniem dla wszystkich kierowców, którzy teraz spiesznie podążą do stacji benzynowych, żeby uzupełnić zapasy.
2: No tak. Więc zapasy czy karnistry jeszcze do tego?
3: Różnie to będzie. W każdym razie to jest ten moment, to już można...
2: No dobrze, to ja wam życzę przede wszystkim w tej trasie, oprócz tej tańszej benzyny, za to trzymamy kciuki, oczywiście bezpieczeństwa i czujności, co byście kawę zrobili sobie pyszną i kofeina, żeby zaczęła działać. A w kwestii samego poniedziałku, to zaraz do niego wrócimy.
3: No i pozdrawiamy bardzo mocno wszystkich, którzy zaczynają urlopy, bo to jeszcze
2: są
3: to moment,
2: tacy, są oni tacy. Czekali do końca, jak już inni nie mają, to oni wzięli, a co? No
3: niech
2: to
3: wam się tam dobrze dzieje.

0: Tak sobie myślę, czy tak idąc do pracy można pójść jak Rihanna albo jakimś innym krokiem?
1: Można. Jak Rihanna, czyli po prostu skręcić za rogiem i skoczyć gdzieś.
0: I wrócić z powrotem
1: jakiegoś,
0: do domu.
1: No właśnie, na przykład. To mogłoby być właśnie niebezpieczne.
0: Jakkolwiek idziecie, zmierzajcie w tym kierunku, który sobie obraliście. I
1: w najlepszym kierunku.
0: Dotarcie do celu. Najlepszy kierunek to jest kierunek 164 w ogóle. Mam nadzieję, że będziemy was budzić się
1: i
0: cały
1: kierunek
0: czas.
1: Lata, ale o tym za chwilkę. Teraz już trochę matematyki takiej dziennej. Poniedziałkowej, bo to 229 dzień roku. My tu skrupulatnie odliczamy.
0: Jak w szkole już.
1: Tak, do końca roku 136 dni i 36 dni astronomicznego lata cały czas.
0: Bardzo ładnie to policzyłaś. Powiem ci, że normalnie...
1: Piątka jest.
0: To ja dorzucę od siebie. Jeszcze dzisiaj wschód słońca, 5:22, chociaż tego słońca malutko, 19:57. Zachód, dzień trwa 14 godzin, 35 minut. Ja wam nie będę mówić, ile od najkrótszego, znaczy najdłuższego, bo nie, ale pamiętajcie, że od tego najkrótszego dłuższy jeszcze prawie 7 godzin bez 7 minut, więc dobrze.
1: No nieźle jest.
0: Wrócimy do was za moment.
2: Radio Centrum. Radio Rano.
3: Reklama.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

0: To do tej kawy czy na drogę? Teraz rozkładamy gazety kolorowe i sprawdzamy, o czym krzyczą. No jest piękne zdjęcie i to także był piękny koncert. Wieniawa zaśpiewała z Andreą Bocellim i sama mówi, nie wiem, czy to nie był sen. Piękna aktorka zaśpiewała z włoskim tenorem piosenkę Cantaro della Terra.
1: Proszę, ładnie.
0: No ale ładny duet, naprawdę. Sprawdził się.
1: Tutaj też był duet, ale taki, no powiedziałam, nie tylko do końca dobrany, bo tu chodzi o sport i o tenis. Mm-hmm. Iga Świątek ma za sobą pierwszy mecz w ramach zawodów w Cincinnati, już wygrała. Teraz kolejny pojedynek już dzisiaj, 17 sierpnia, jej rywalką będzie Maria Sakkari. No, na razie wszyscy się cieszą Igą i same tylko superlatywy. Zobaczmy, co będzie dalej.
0: No ma oczywiście, będziemy
1: kibicować. To jest taki serial cały czas.
0: No jest, a jak ktoś lubi takie sportowe seriale, to bardzo proszę. Ale emocji jest co niemiara, to trzeba przyznać. Dużo emocji także i w kwestiach związanych z pewnym zwolnieniem. Tajemnice zwolnienia Kasprzyk z Tańca z Gwiazdami. Edward Miszczak musiał szukać zastępstwa za aktorkę, ponieważ wybierała inne projekty. Proszę panie Ewunie, jak już ma się jedno, to co to za wybieranie? Łapanie kilku srok za jeden ogon?
1: Teraz trochę urlopowo. Weekend ostatni okazało się, że był bardzo popularny w Tatrach. Pod Tatry są zjechało pół Polski. Podobno uwielbiamy spędzać urlop stojąc w kolejce, bo tam rzeczywiście było niesamowicie. Podobno jeszcze w ostatnich dniach właściciele pensjonatów na Podhalu odbierali telefony od turystów desperacko szukających noclegu. Nawet niektórzy mówili, dobra panie, to w prywatnym ogrodzie. Tylko namiot rozbije. Albo na przykład byli gotowi zapłacić fortunę za pokój dostępny tylko na jedną noc. No, lubimy kolejki, lubimy. I tłumy.
0: I kolejki i takie wszystko na ostatnią chwilę. No dobrze, to mam nadzieję, że wy do pracy dzisiaj nie na ostatnią chwilę.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: No to my jesteśmy z wami również za kółkiem. Mam nadzieję, że wy też już w trasie. Możecie dawać znać, co w tej trasie.
2: Oczywiście możecie do nas pisać na facebookowy profil Radia Centrum. Możecie oczywiście również dzwonić.
1: No właśnie, 62 500 364 nagrywa się na skrzynkę głosową. A my w trasę ruszamy już za momencik. Ale jeszcze wam zagramy. Halo Houston, już Tarek i Jasiek Piwowarczyk.

0: wiedzieć gdzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
4: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszone za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie dzisiaj całkiem nieźle. Może popadać później. Nie będą to może jakieś silne opady, ale też jedźcie ostrożnie, bo taki leniwy trochę jeszcze poniedziałek. W kwestiach utrudnień w trasie ruchu dużego nie ma, no ale już wiecie, że cały czas dzieje się na Krajowej 12 Kalisz opatówek. Tutaj najwięcej w Zdunach. Ruch odbywa się całą dobę. Wahadłowo są światła, są zwężenia, są jakieś uskoki, więc tutaj naprawdę warto ściągnąć nogę z gazu. Z dużych również przebudowa drogi krajowej 36. To za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tam także sporo się dzieje. Tam także wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. W Krotoszynie o pracach remontowych pamiętajcie na ulicy Wiśniowej. W związku z tym kolejne utrudnienia w Plaszowie Kazimierza Wielkiego. Tu także się dzieje. No i wracając jeszcze do Ostrowa, tutaj remont ulicy Wrocławskiej. Tu będzie się jeszcze sporo działo.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: To nowa plaga. Kradzieże kabli stają się coraz większym problemem dla operatorów stacji ładowania samochodów elektrycznych. Ten problem dotyka według szacunków około 10% ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w kraju. Koszt pozyskania miedzi przez złodzieja to kilkaset złotych, podczas gdy operatorzy ponoszą straty rzędu kilkunastu tysięcy złotych za wymianę uszkodzonego przewodu. W odpowiedzi na plagę kradzieży teraz operatorzy wdrażają dodatkowe zabezpieczenia, wzmocnione osłony przewodów, monitoring, no i współpracę z punktami zakupu surowców wtórnych.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
4: 28 minut do godziny 7.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, ktoż przyszedł na świat. To był 17 sierpnia 1943 roku. Urodził się Robert De Niro, jeden z najwybitniejszych aktorów Hollywood. Zagrał m.in. słynnego taksówkarza, ojca Ojcu Chrzestnym, Chłopcach z Ferajny, Kasynie, Poranko pozytywnego myślenia. Jest dwukrotnym zdobywcą Oscara.
2: Sean Penn, również dwukrotny laureat Oscara, rocznik 1960, a zagrał m.in. w Rzece Tajemnic, Obywatelu Milku, Przed egzekucją i Samie.
1: Leszek Lichota, on Oscara nie ma, ale też jest fajny, 1977 rocznik. Znany aktor z przede wszystkim seriali Watahem, jak Miłość, Prawo Agaty, a także filmu Boże Ciało.
2: Leszek Lichota może świętować wspólnie z Nataszą Urbańską, bo urodzili się tego samego dnia i tego samego roku, co piosenkarka, aktorka, tancerka i prezenterka. Zagrała m.in. w takich filmach jak 1920 Bitwa Warszawska, 365 dni i przez lata była związana z teatrem Studio Buffo.
1: A ten młody, utalentowany aktor osobiście skradł moje serce, zwłaszcza rolą Elvisa w filmie Elvis. Oczywiście to Austin Butler, rocznik 91. To aktor, który światową popularność zdobył właśnie dzięki tej roli. Zagrał także w Dune i też był doskonały w części drugiej w Motocyklistach.
2: No i jeszcze teraz mamy dla Was kilka ciepłych słów związanych z datą Waszego urodzenia, bo ci, którzy urodzili się 17 sierpnia, są sympatyczni i odważni.
1: Lubią podróże i nowe znajomości.
2: Często angażują się w kilka spraw na raz, no i trudno im zdecydować się na wybór drogi życiowej.
1: Mają doskonałą pamięć i potrafią łączyć fakty z odległych nieraz dziedzin.
2: Wedle tradycji będą dobrymi dziennikarzami, podróżnikami, przedstawicielami handlowymi.
1: A sprzyja im szczęście w miłości.
2: Są sentymentalni i potrafią wzruszająco mówić o swoich uczuciach.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 17 to 7.
2: Kamień szlachetny, szmaragd.
1: I sprzyjający znak zodiaku.
0: Bliźnięta.
2: No i teraz oczywiście prezent dla Was. Na początek dobrego dnia Run Run River, David Guetta, Alok i Stick Figure.
1: Wszystkiego co najlepsze.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jeden z kierowców polskiego autokaru, który uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech, został zatrzymany przez tamtejszą policję.
2: Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 7.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Reklama.
0: Radio na wakacje.

0: Pogoda na dziś.
1: Na razie niebo mocno zachmurzone, 17 stopni dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce, 22 i będzie dzisiaj trochę padać. Wiatr z południa wieje słabo, teraz 6 km na godzinę. Na barometrach mamy 1011 hektopaskali. Na razie warunki biometeo są korzystne.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła 7.
0: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 12 ofiar śmiertelnych, zatrzymany kierowca, za chwilę nowe dane z Węgier, potem pogodowe alerty, będą burze, ulewy, ale i upał. Będzie też finał obławy pod Poznaniem, gdzie ciężko ranna została kobieta. Marcin Krzemiński. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, a w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych, kolejne mają lżejsze obrażenia. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków i to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
5: W gotowości jest wojskowa kasa, karetki i szpitale głównie na Podkarpaciu, ale i też wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola inspekcji transportu drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żar i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków Potarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich. Wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obławę prowadzono od soboty.
7: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
5: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędności około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy analityk Urszula Cieślak.
8: Mówiłam decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca.
5: Dziś benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem, czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje.
9: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Udanie rozpoczęła grę w turnieju tenisowym w amerykańskim Cincinnati Iga Świątek. Polka pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. W pierwszym secie momentami pojedynek był dość wyrównany. Jak mówiła Świątek, musiała się zapoznać z warunkami na korcie.
10: Musiałam złapać rytm, bo kort jest tu inny niż w Toronto, ale potem wszystko już poszło gładko.
9: Kolejną rywalką Świątek będzie Greczynka Maria Sakkari, a w tym sezonie Świątek przegrała z Greczynką w dosze i pokonała ją w Indian Wells. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów, to ostatni medal, jaki udało się wywalczyć reprezentantom Polski na zakończonych lekcjach.

0: lekkoatletycznych mistrzostwach Starego Kontynentu w Birmingham Polacy te zawody kończą z 8 medalami, ale bez złota. Arsenal Londyn zdobył tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii pokonali zdobywcę Krajowego Pucharu Manchester City i to 3-0. Kanonierzy tym samym sięgnęli po pierwsze trofeum w tym sezonie. To 18 tego typu trofeum w historii klubu. Z kolei do niespodzianki doszło we Francji. Tam Super Puchar zdobywa RC Lens po skromnym zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. A z tytułu mogą się cieszyć Polacy. Michał Skóraś i Maik Nawrocki. Polacy stoczą także bój o tytuł Mistrza Europy Drift Masters. W przedostatnich zawodach w Ferropolis koło Berlina najlepszy był Piotr Więcek, który odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Dla 36-letniego kierowcy to sukces tym większy, bo jak mówił ostatnio, problemów nie brakowało.
1: Rozbite auto po rydze, kraksa w treningach przed zawodami, także zespół dał naprawdę z siebie wszystko. Auto było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie dzięki dla całego zespołu.
0: Więcek awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Pawła Korpulińskiego, ale szanse na tytuł mają jeszcze Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean. Finał sezonu we wrześniu na PGE Narodowym.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 6 minut po godzinie 7. Ponoć przed nami dzień sympatyczny i duży wpływ optymizmu będzie i spotkanie udane i łatwiej będzie działać. No fajnie.
4: Wszystko co najlepsze w tej naszej szklanej kuli. Okazuje się, że dziś księżyc znak uwagi sprawi, że będziemy pełni energii, dobrego humoru, więc budźcie się jak najszybciej, żeby to sprawdzić.
3: Róbcie sobie kawę, a my będziemy wróżyć już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Mam nadzieję, że kawę macie zaparzoną. Możemy zaczynać, baranie, choć to początek tygodnia. Nikt nie zmusi cię do dodatkowej pracy. Dzisiaj troska o wygodę, ale też przygotowanie przeróżnych przysmaków i to już od samego śniadania. Nie odcina się także od reszty świata. Wiadomości od przyjaciół rozczulą cię i sprawią, że poczujesz się nieco bezpieczniej, a w miłości masz szansę na więcej bliskości i zrozumienia.
2: Byku, ty dziś będziesz rozwiązywać cudze problemy, rozdzielać pieniądze oraz zadania do wykonania. Zdobędziesz ważne informacje, a nawet poczujesz się pewien swoich rad. I zastanów się tylko, zanim wytkniesz szefowi błędy, bo możesz niepotrzebnie rozpętać trudną decyzję. Zadbaj lepiej o swoje korzyści, a wieczór sprzyja odpoczynkowi, bo należy ci się święty spokój.
1: Bliźnięta, przed wami dzień spokojny, zajmiecie się życiem emocjonalnym, skupicie na wspomnieniach, nie będziecie się smucić. Dzisiaj same dobre wiadomości na temat sukcesów ważnej dla ciebie osoby. Poczujesz, że sprawy zaczynają się nieźle układać. Wieczorem chętnie wyjdziecie na spacer albo na randkę.
2: Rak, może dzisiaj poczuć się zapracowany, zestresowany. Postaraj się znaleźć pomocników do trudnych zadań. Idź na kawę, odpocznij i nie dyskutuj o uczuciach i gustach, bo ktoś może cię źle zrozumieć. A wieczorem zajmij się sobą, poczytaj coś ważnego dla swojego rozwoju.
1: Lwie, będzie ci zależało na tym, aby zapanowała dobra atmosfera. Szybkie początki, błyskawiczne zakupy, trudne decyzje to dzisiaj twoja specjalność. Będziesz mieć szczęście do proporcji i kolorów. Jeśli dziś nie dasz rady wszystkiego zrobić, dokończysz to później. Warto też przyjrzeć się nowym trendom. Przejrzyj ofertę sklepów oraz projektantów. Na pewno znajdziesz coś fajnego.
2: Panna może być dzisiaj trochę bardziej niż zwykle roztargniona i zapominalska. Nie martw się jednak na zapas, bo nieporozumienia wyjaśnią się na twoją korzyść. Ważne sprawy załatwię w południe, bo wtedy szczęście sprzyja ci najbardziej. Potem zwolnij tempo, idź na kawę i zrób sobie przerwę.
0: Waga.
1: No to z pozdrowieniami dla słuchacza Radia Centrum Rafała. My sprawdzamy co uwagi. Dzisiaj będziesz w nastroju do działania. Wszystko się uda, tylko aż tak się nie spiesz. Możesz dużo odzyskać dzięki opanowaniu umiejętności przewidywania tego, co robią inni. To także dobry dzień, żeby uporać się ze sprawą wymagającą wsparcia od strony kogoś, kto jest na wysokim stanowisku. Wieczorem nie dyskutuj z przyjaciółmi, bo ktoś może się nieco obrazić.
2: Teraz skorpion, który będzie dzisiaj bardziej niż zwykle uczuciowy. Byle drobiazg wywoła silne emocje, więc głęboki oddech i postaraj się zapanować nad nerwami. Rozwiązania zagadki poszukaj w przeszłości. Znajdziesz wyjaśnienie i poczujesz się lepiej. A popołudnie sprzyja rozrywce. Postaraj się jednak unikać złośliwych osób. Takie połączenie sprawi, że wygarniesz komuś, co od pewnego czasu masz na sercu.
1: Strzelcu, będziesz dobrym nastroju. Chętnie spotkasz się z przyjaciółmi. Ktoś może wpaść już na pomysł zimowego wyjazdu. Posłuchasz opowieści o egzotycznych krajach lub szalonych przygodach i sam zaplanujesz wyprawę. Jedynie rano uważaj, by przez pomyłkę lub w pośpiechu nie zapomnieć o pewnej obietnicy.
2: Przed koziorożcem spokojny dzień. W pracy opłaci ci się być skrupulatnym, a nawet upartym. Ktoś pochwali lub zleci ci wykonanie ważnego zadania. Popołudnie sprzyja zakupom oraz dobrym pomysłom na wygodne urządzenie mieszkania. Jeszcze lepiej wybierz się z kimś do kina lub na spacer.
1: Wodniku, trudno ci będzie wytrzymać dłużej w jednym miejscu, a praca wyda się wyjątkowo nużąca. Zmień coś w swoim zwykłym rytmie życia, a będzie ci łatwiej. Po południu odezwią się znajomi, bez trudu znajdziecie interesujący temat do rozmowy. Postaraj się tylko unikać plotek, bo ktoś przekaże je kolejnym zainteresowanym. Lepiej słuchać niż mówić.
2: Ryby, postanowisz nie mieszać się w męczące sprawy. Nawet jeśli pojawią się nowe okazje, to trudno będzie cię namówić na ryzyko czy większy wysiłek. Nie martw się, nic ci nie ucieknie. Jeśli się chwilę zastanowisz, to skorzystasz podwójnie, a humor odzyskasz po południu, najlepiej wśród przyjaciół i przy dobrym jedzeniu.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.
1: Już prawie 23 minuty po siódmej.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Las do góry nogami, czyli kolejna bardzo przyjemna akcja Lasów Państwowych i w Gołchowie będzie się działo znów noc nietoperzy.
2: No właśnie, to będzie taki dobry dzień dla tych wszystkich, którzy są fanami chiropterologii. Co to takiego? Posłuchajcie.
1: Wiadomości 7.30, szczegóły.

0: Takie przyjemne granie od Celine Dion zbliża się, minęła już 7:30, więc czas na wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o postępach śledztwa w sprawie nielegalnego pozbawienia wolności w sylwestrową noc w Kaliszu. Zaprosimy na spotkanie z nietoperzami do Gołuchowa, a na koniec sport i kolejny sukces kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niegdyś utytułowany sportowiec, medalista Mistrzostw Polski i Europy, uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w pływaniu, teraz zamienił areny sportowe na sale sądowe. 28-letni Patryk B. jest jedną z kilku osób podejrzanych w sprawie pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem poszkodowanego 22-letniego mężczyzny. Postępowanie prokuratorskie w tej sprawie zostało zakończone.
3: W czerwcu tego roku zostały tutaj oskarżone osoby, które właśnie 31 grudnia zwabiły do mieszkania w centrum Kalisza pod pretekstem imprezy sylwestrowej. Następnie drzwi były zamknięte, mężczyzna ten był przetrzymywany, jemu grożono, mu było to ze szczególnym okrucieństwem. Stosowali nóż, przemoc o dużym natężeniu, zmuszali go do dokonywania samokaleczenia. Tu mówimy o sytuacji, w której osoby wypowiedziały się w zakresie przedstawionego im stanu faktycznego, tym niemniej kwestionowały tutaj poszczególny udział w poszczególnych zakresie czynności. Natomiast w oparciu o całość materiału osobowego prokuratorowi udało się tutaj dekodować i ustalić, które osoby miały najaktywniejszą.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum prokurator Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sąd jeszcze nie ustalił terminu pierwszej rozprawy w tej sprawie. To nie pierwsze problemy z prawem Patryka B. Pod koniec zeszłego roku mężczyzna został skazany na 12 miesięcy więzienia za pozostawienie psa w rozgrzanym samochodzie, czego zwierzę nie przeżyło. Tym razem 28-latkowi grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nietoperze będą głównymi bohaterami wyjątkowego wydarzenia w Gołuchowie. Na początku września w Ośrodku Kultury Leśnej odbędzie się Noc Nietoperzy, organizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych Las do Góry Nogami. W programie znalazły się m.in. wykłady, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku oraz wieczorny spacer z chiropterologami. Będzie też okazja do nasłuchiwania sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznania metod ich obserwacji. Organizatorzy chcą pokazać, jak ważną rolę te nocne ssaki odgrywają w leśnym ekosystemie. Początek wydarzenia w sobotę 5 września w zabytkowym parku Arboretum w Gołuchowie. Kaliscy szczypiorniści utrzymują doskonałą formę w okresie przygotowawczym. Zawodnicy Netland MKS-u Kalisz w sobotę zwyciężyli w kolejnym przedsezonowym turnieju, tym razem w Piotrkowie Trybunalskim.
4: Do rywalizacji w Piotrkowianin Cup stanęły cztery superligowe zespoły. Oprócz gospodarzy i Kaliszan były to ekipy Handball Stali Mielec oraz WKS-u Śląska Wrocław. W półfinale zawodnicy MKS-u grali z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i trzeba przyznać, że nie pozostawili nikomu złudzeń, kto w tym meczu był lepszy, zwyciężając 32-22. W finale rywalami Kaliszan była drużyna z Mielca, która wygrała w półfinale ze Śląskiem 24-23. Finałowe starcie również padło łupem ekipy z Grodu nad Prosną, która do przerwy prowadziła 15-12, a finalnie wygrała 31-27. Trzecie miejsce w turnieju przypadło gospodarzom, którzy po karnych pokonali WKS. Wygrana w Piotrkowianin Cup to kolejny przedsezonowy sukces Netland MKS-u Kalisz. Kaliszanie najlepsi okazali się również w 7. turnieju piłki ręcznej o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, gdzie 8 sierpnia w finale wygrali z Zepter KPR Legionowo 21-17. Zmagania ligowe MKS rozpocznie 5 września domowym starciem z mistrzami Polski Industrią Kielce. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry tym kierowcom, którzy teraz za kółkiem ruszamy w trasę. W tej trasie ruch jest nieco większy. Zerkam na informacje od Was. No i nie jest tak źle. Bywało gorzej. Oczywiście skrzyżowanie z Wojska Polskiego. Tutaj dzieje się troszeczkę więcej na drodze krajowej 12 w Zdunach. Tradycyjnie o tej porze. Pewnie do tych tematów już przywykliście. W kwestiach związanych z remontami jeszcze szybko Wam przypomnę, jakie dzieją się w Kaliszu. Otóż mamy złotą cały czas. I tutaj dzieje się na odcinku Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu, więc o tym nie zapominajcie. W Ostrowie Wielkopolskim trwa przebudowa Loduchowskiego. Dzieje się także na ulicy Wrocławskiej, w Pleszowie Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie na Raszkowskiej i prace remontowe na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Na maleńkiej sztucznej wyspie od stycznia 2012 roku stoi srebrne Volvo. Z 2001 roku z czasem nietypowo pozostawiony samochód stał się lokalną ciekawostką. Auto znajduje się tam już ponad 14 lat i można je zobaczyć nawet na zdjęciach satelitarnych oraz w Google Street View. Jak się tam znalazł? No, samochód ustawiono najpierw na końcu wąskiego fragmentu lądu, a następnie za pomocą koparki usunięte ziemię łączącą go z brzegiem. W ten sposób powstała taka niewielka wyspa, a samochód został na niej uwięziony i otoczony wodą. No i tak sobie stoi ku uciesze.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Już prawie 23 minuty do 8:00.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Dzisiaj poniedziałek, 17 sierpnia i mamy dla Was bardzo przyjemne święto. Ja myślę, że tu wielu z Was się podpisze pod tym. Dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręconych. Zakręcona
1: no, super.
0: Jesteś?
1: Super, zwłaszcza pozytywnie.
0: Zwłaszcza pozytywnie, bardzo dobrze.
1: Jak słoik z dżemem. Albo z ogórkami kiszonymi.
0: Nie, albo nie, kiszone, jak, to po, jak by pozytywnie było. Zakręconych, to jest słoik z dżemu z ogórków kiszonych.
1: Powiem tak, po śniadaniu mogę o tym ewentualnie porozmawiać.
0: No dobrze, dobrze, smacznego.
1: No i dzisiaj mam jeszcze dzień lumpeksu dla tych pozytywnie zakręconych, którzy akurat poszukują jakichś specjalnych ubrań.
0: A tam można znaleźć no, jedną perełkę
1: i
0: do tego, wiecie, mnie to relaksuje, na przykład takie pogrzebanie w ciuchach, a do tego jeszcze ekologicznie, prawda?
1: Wszystko się bardzo pięknie zgadza. No i w dodatku jeszcze poniedziałek, który się tak jakoś rozkręca dzisiaj w stronę deszczową, ale nic się nie przejmujcie, parasole bierzemy kolorowe i możemy wychodzić na dwór.
0: O, i kaloszki do tego dorzucicie i będzie pięknie.
2: Radio Centrum, Radio Rano.
0: 10 minut do godziny 8:00 i Dominik Dudek.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
8: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
9: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
10: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
11: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.
12: Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Bardzo możliwy powrót pierwszych poszkodowanych na Węgrzech już dziś. Potem dodatkowe miejsca na uczelniach dla przyszłych medyków. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się Zetkom. Marcin Krzemiński. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
2: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
1: Podsumujmy zatem. W wypadku autokaru zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie pojazdem wracało z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję, jego zmiennik został zwolniony. Poinformował z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
3: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
1: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Zmieniamy temat. Hiszpania nadal walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów. Rannych zostało także 3 innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Ponad 200 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
1: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.
0: Kursy walut.
5: No jeżeli byście chcieli jednak do Paryża, Aten czy Wiednia, to przydadzą się waluty odpowiednie. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł i 30 groszy dolara amerykańskiego, 3 zł 71 groszy, frank szwajcarski to 4 zł 58 groszy i funt brytyjski 5 zł i 3 grosze.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
5: I od samego rana możecie składać życzenia tym, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny.
6: No jakiś mały prezent też oczywiście nie zawadzi, a wśród dzisiejszych solenizantów jest Anastazja, Anastazy, Anita, Bonifacy, Eliza, Eusebiusz i Jacek.
5: Joanna, nie mylić z Joanna, Julianna, Klara, Maksym, Roch i Żanna.
6: Wszystkiego to najlepsze. My dla was gramy tak, nie wiem, no żeby można sobie na przykład potańczyć gdzieś tam, przygotowując
5: pokręcić
6: tort.
5: Biederkiem.
6: Albo szarlotkę, albo placek ze śliwkami.
5: Czy koleżanka rozmazyła się śniadaniowo, proszę.
6: Zapachniała mi wanilia. Dobrze, Lily Wood, The Prick Prayer and See.
5: No właśnie, to dla was 5 minut po godzinie 8. Wszystkiego najlepszego.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: On śpiewa, że on ciągle stoi, ale są tacy, którym się nawet stać nie chce. Wyobraźcie sobie, że jest bardzo fajne są zawody. W Korei Południowej, w Seulu dokładnie, zawody w nierobieniu niczego i wygrywa ten, który robi najlepiej. Ja się chyba zapiszę.
1: No nie da się ukryć, że jest to naprawdę fajna sprawa, zwłaszcza dla tych, którym tak o poranku no nie za bardzo wychodzą różne rzeczy, zresztą nie tylko o poranku. Nie da się ukryć, że my mamy nawet takie typy, kto mógłby w to wygrać.
0: Tak, każdy ma pewnie
1: swój
0: typ.
1: Zaczęliśmy się zastanawiać, kto mógłby.
0: Radzenia sobie z bezczynnością, tak piszą.
1: No, wbrew pozorom jest to bardzo trudna konkurencja.
0: Mówisz? No tak, bo oni przez 90 minut siedzą w ciszy, bez telefonów, bez rozmów, innych rozpraszaczy i to jest dobre, bo przecież teraz to, żeby ludzie wytrzymali tak 5 minut bez spojrzenia do telefonu, no ciężko.
1: No nie da się ukryć, że na pierwszy rzut oka tam mówimy tak, a damy radę, co tam, 90 minut, nic nie robimy. No nie jest to takie proste. Jeżeli ktokolwiek złamie któryś z zakazów, czyli tego nieużywania telefonu, zasypiania i rozmawiania, ani wstawania, no to zostanie od razu oczywiście zdyskwalifikowane. No i po zawodach.
0: Zwycięzcą zostaje osoba, która najlepiej potrafi się wyciszyć, wyłączyć od tego codziennego pędu. Pomysł na tą rywalizację narodził się jako odpowiedź na ten ogromny stres, presję, przepracowanie, z którymi mierzy się wielu mieszkańców Korei Południowej właśnie. Uczestnicy sami przyznają, że takie świadome staranie się, żeby o niczym nie myśleć, jest bardziej wyczerpujące niż sobie można przypuszczać.
1: No, generalnie chodziło o to, żeby wyeliminować stres, który tym Koreańczykom towarzyszy. Czy im się udaje? No, spróbujcie. Możecie zrobić dzisiaj jakiś mały trening do tych zawodów. Zobaczymy, czy wam się uda.
0: Trzeba jechać do Korei Południowej, spróbujcie. Obstawmy tak, oni 90 minut mają siedzieć bez telefonu, rozmów i żadnego zajęcia, to wy spróbujcie chociaż 15 minut.
1: Dobra, to na dobry początek. Spróbujemy.
0: Trzymamy za was mocno kciuki.
2: Duet na rano.
0: 18 minut po godzinie 8. Już teraz Szum i Kaśka Sochacka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Będziemy mówić o ostrowskiej koszykówce, a także o nowych dofinansowaniach z funduszy europejskich, z których teraz skorzystał samorząd nowoskalmierzycki.
2: Szczegóły o 8.30.
3: Reklama.
0: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.
5: Dzień dobry, Dendom Game. Dendom.

0: 8:30 minęła, czas na wiadomości. Studiuje Radio Centrum, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: A w serwisie gmina Mikstat i eksperymentalne badanie GUS, pieniądze na budowę nowej ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Skalmierzycach, a w sporcie poznamy mistrzów letniej ligi koszykówki w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miasto i gmina Mikstat kilka tygodni temu znalazły się w centrum zainteresowań mediów w całym kraju. Powodem było eksperymentalne badanie Głównego Urzędu Statystycznego, według którego w mieście Mikstat miało mieszkać więcej cudzoziemców niż Polaków. Lokalne władze od początku stały na stanowisku, że wynik badań jest błędny, jednocześnie przyznając, że na terenie gminy mieszka sporo obcokrajowców, bo mowa o przedstawicielach aż 28 narodowości. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, taka różnorodność generowała różne, czasem zabawne sytuacje.
3: To był przypadek, który dotyczył obywatela Nepalu, który wszedł do sklepu spożywczego, podnosząc prawą rękę, powiedział heja. No to ten sprzedawca, myśląc, że on po nepalsku się tak wita, również podniósł prawą rękę i do niego mówi heja. Z tym, że on powtórzył znów heja, no to ten mu też tak powtórzył i chyba za piątym razem ten sprzedawca polski zwątpił, że tu coś nie tak. Okazało się, że jemu chodziło o kartę do telefonu heja i dopiero wskazując palcem na kartę heja, zrozumiał, że to nie jest powitanie, a zapotrzebowanie.
2: Jak dodaje Zieliński, cudzoziemcy integrują się z lokalną społecznością, a miejscowe służby nie odnotowały wyraźnego wzrostu przestępczości związanego z napływem osób z zagranicy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nowoskalmierzycki samorząd z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Dzięki tym środkom uda się zbudować nową drogę dla pieszych i rowerów, która połączy Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Śliwniki. Wykonawca tej inwestycji ma zostać wybrany jeszcze w tym roku.
4: Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z funduszy europejskich w wysokości 1,5 miliona złotych wybudujemy blisko 2 km trasy, która połączy Nowe Skalmierzyce, Śliwniki i Skalmierzyce. W ramach tego zadania na całym odcinku drogi powstanie nowoczesne, inteligentne oświetlenie, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z tej drogi również w nocy.
2: Powiedział Radiu Centrum Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Ponadto w ramach inwestycji ma powstać monitoring, a także stacja naprawy rowerów. Drużyna ZBW wygrała finał letniej Ligi Koszykówki w Ostrowie, zdobywając 8. mistrzowski tytuł w 23-letniej historii rozgrywek. W niedzielny wieczór ekipa z Zębcowa po zaciętym boju pokonała Szerszony 64-62. MVP spotkania finałowego został Piotr Ziółkowski. To był mecz godny finału, powiedział Radiu Centrum Tomasz Stańkiewicz, komisarz ligi.
5: Szykowaliśmy się na fajne sportowe emocje i takie były. Widać było po Szerszonach, że chcą zrobić wszystko, żeby walczyć swój pierwszy złoty medal w historii ostrowskiej ligi letniej. Widać było w ich oczach, jak bardzo pragną zapisać się jako w sumie 7. drużyna w historii, która zdobyłaby złoto. Nie udało się, no bo naprzeciwko stali wybitni zawodnicy. Zawodnicy, którzy są legendami, takie żywe nasze legendy z Zębcowa, którzy dodatkowo jeszcze są wspierani przez i Rolanda Grabowskiego, bo to jest ich transfer całkiem świeży, i Kamila Długiewicza, nowy nabytek, i Szymona Frąszczaka. Tak więc ta mieszanka doświadczenia i młodości.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Stankiewicz. Dla Szerszonów to trzecie srebro w historii OSW Summer League. Pierwszy medal wywalczył natomiast zespół Kings, który w meczu o trzecie miejsce 65-60 pokonał La La Land.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No to heja, drodzy kierowcy, jedziemy w trasę, a w tej trasie jest ruch nieco większy, ale i tak jest jeszcze, powiedzmy, ogórkowo, więc duża część pewnie może sobie pomknąć, jest część, która urlopowo, żadnych szkół jeszcze nie ma, więc ten ruch jest taki, że mocno nie postoicie, na pewno w Zdunach, to Krajowa 12, o tej porze tradycyjnie Ostrów Wielkopolski też wygląda całkiem nieźle, oczywiście dalej za Ostrowem Wielkopolskim, gdzie dzieją się te największe remonty, czyli droga Krajowa 36 w kierunku Krotoszyna, tutaj dzieje się sporo, tu po Sojciech i kilka razy nawet, a w samym Krotoszynie na Raszkowskiej i na Wiśniowej remontowo, a w Pleszewie Kazimierza Wielkiego Ostrów. Tutaj pamiętajcie, że ulica Wrocławska to ten największy remont, który jeszcze kilka miesięcy potrwa. Odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić kary do 30 tysięcy złotych dla wypożyczalni, które udostępnią pojazd osobie z aktywnym sądowym zakazem prowadzenia. Pracownicy wypożyczalni będą musieli weryfikować status klientów w usłudze mObywatel lub na stronie mojgov.pl, żeby upewnić się, że nie ciąży na nich zakaz prowadzenia. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu, ograniczając recydywistom możliwość wynajmu pojazdów i zwiększając bezpieczeństwo na drogach w przypadku kolizji.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No to my teraz imprezowo, razem z DJ-em Bobo, możecie mknąć i trochę wystawić zimny łokieć. Chociaż zimno, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. 24 minuty do godziny 9.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
0: Reklama.

0: Everything I do it for you, Brian Adams. Bardzo romantycznie nam się zrobił, a będzie jeszcze milej.
1: Kalendarz muzyczny.
0: A w kalendarzu muzycznym 1958 rok.
2: W Los Angeles w stanie Kalifornia urodziła się Belinda Carlisle. Zaczynała w latach 77-1986 jako wokalistka grupy Go-Go's.
0: A w 86 roku nagrała album Belinda. Z powodzeniem kontynuowała karierę solową. Ma dużo różnych przebojów, a my mamy dla was Life, You're Alive, Be Free.

0: Już prawie 5 minut do 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No i są ostrzeżenia synoptyków przed burzami, ulewami i upałem też. Wszystko naraz.
2: Taka to dzisiaj pogoda. No takie specyficzne polskie lata. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 9.
3: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Radio Rano.
6: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Margaret weszła niestety do naszego kraju. Naszą pogodą rządzi teraz Zatoka Niżu właśnie na takim imieniu. Znad Finlandii wraz ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego przyniosła nam to wszystko ochłodzenie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Również możliwe burze, zwłaszcza na południu regionu. Maksymalnie dziś na termometrach do 22 stopni. Najcieplej na południu. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy

0: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
1: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
0: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
0: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
2: Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. W sumie to 10 województw. Miejscami alerty będą obowiązywały do rana. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich, między innymi w powiatach bieszczadzkim i w Przemyślu, dziś upały do 31 stopni. Tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Uwaga, kierowcy jadący przez północną Wielkopolskę, wciąż możliwa blokada drogi po tragicznym wypadku na Krajowej 10 w Śmiłowie pod Piłą. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła jedna osoba. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Herosi i Nashville. Panettiere osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. To ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dziś. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. To zasługa między innymi turystyki filmowej, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
3: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
2: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy czy też Włosi.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od ligowych boisk. Jedynym zespołem z kompletem punktów w piłkarskiej ekstraklasie jest Górnik Zabrze. Pokonał on 2-1 Wisłę Kraków i to pomimo, że ostatnie pół godziny Wisła mogła ten mecz co najmniej zremisować.
5: Jeżeli chodzi o nas, to na pewno jest niedosyt, bo sytuacja się tak ułożyła, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Próbowaliśmy grać w ataku pozycyjnym. Trzeba przyznać, że Górnik się dobrze bronił w tej fazie meczu.
4: Mówił tuż po spotkaniu trener Wiślaków Mariusz Job. Górnik tym samym rekompensuje kiepskie występy w europejskich pucharach, mówi trener zespołu Michal Gaszparik.
6: No i chłopacy pokazali, jak jest Górnik mocny team, a jak potrzebowaliśmy biegać, cierpieć na tym boisku. 3 dni temu chłopacy odbiegali ponad 116 kilometrów.
4: W tabeli prowadzi jednak Legia Warszawa, bo ma 4 rozegrane spotkania, o jedno więcej aniżeli wspomniany Górnik. Trzeci mecz i trzecią porażkę za to zanotowali piłkarze Rakowa. Przegrali na wyjeździe z Krakowią 1-2. Medaliki z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę. 3 Polki w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Iga Świątek po zwycięstwie nad Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0 może już się szykować do starcia z Greczynką Marią Sakari. Dziś za to dojdzie do meczów Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider oraz Magdaleny French z Jeleną Rybakiną. Oba spotkania późnym popołudniem polskiego czasu. Jeżeli Polki wygrałyby z wyżej notowanymi rywalkami, w czwartej rundzie zagrają ze sobą. Poza podium rajd Barum, piątą rundę rajdowych Mistrzostw Europy rozgrywanych na południu Czech, kończy Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Polskiej załodze nieco ponad sekundy zabrakło, by znaleźć się w czołowej trójce.
7: Tasowaliśmy się na miejscach na podium, na drugim i trzecim miejscu. Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii.
4: Triumfował reprezentant gospodarzy Adam Brzezik. Marczyk zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Mistrzostw.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.

0: 6,5 minuty po 9. Czy druga kawa już wjechała?
1: U mnie nie, jedna wystarczy, szkoda mojego żołądka, ale są tacy, co pewnie tak.
0: Może być różnie dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze stawianie się do pionu, ponieważ pogoda jakoś tak nie zachęca. Dlatego, żeby
1: dzisiaj
0: być bardzo energicznym.
1: Dzisiaj śpiąca.
0: Więc my proponujemy tak, jeżeli nie druga kawa, no to może parę takich tych przysiadów, co mówisz?
1: Rozciągnięcie, ale my oczywiście damy wam trochę muzyki, żeby wam było lepiej.
0: No i zaraz będzie wiele lepiej.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
0: 7 minut po 9, Damian Lawit.

0: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
1: Brzoskwiniowa Polana.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: No wyobraźcie sobie taką sytuację, siedzicie sobie w samolocie, już się zaczyna dziać, no i się okazuje, że niestety samolot nie wystartuje, bo jeden maluch nie ma ochoty zapiąć pasa.
1: I to jest pikuś w porównaniu do tego, że czasami narzekamy, że dziecko tam płacze, krzyczy, że kopie w fotel. Nie, to było takie, które po prostu odmówiło zapięcia, a wielu próbowało zapiąć, można by było nawet związać, ale też się nie udało.
0: Tak, wszystkie próby rozwiązania tego małego kłopotu zakończyły się niepowodzeniem. No start nie wchodził w grę, bo podczas kołowania startu i lądowania pasażerowie muszą pozostawać na miejscach i być przypięci pasami. W związku z tym maszyna wróciła do terminalu.
1: No cóż. Tak, ale jeszcze nie wszystko, bo to jest taki terminal, który nie pracuje całą dobę, więc po wyjściu pasażerów, rozładunku bagażu, przygotowaniu nowej dokumentacji zabrakło czasu na ponowny start przed zamknięciem pasa o godzinie 1 w nocy prawie, że więc pasażerowie musieli polecieć do Toronto. Następnego dnia linie przeprosiły.
0: Tak, no niestety wszyscy się spieszyli, ale się nie udało. No i wszystko przez jednego malucha.
1: Brzdąc się teraz nie wypłaci do końca życia.
2: Radio na wakacje.
3: Reklama.
4: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Odnawialna energia, czyli taniej będzie w Odaranowie, Przygodzicach i Sulmierzycach.
1: O tym powiemy w wiadomościach, które już o godzinie 9.30.

0: 9.30, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i w studiu Radia Centrum jest już Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o odnawialnych źródłach energii w południowej Wielkopolsce, zakończonym remoncie drogi w Krotoszynie, a na koniec sport i podział punktów w meczu KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy Odlanowa, Przygodzic i Sulmierzyc już wiedzą, jak długo będą mogli korzystać z instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii, które powstaną w ramach unijnego programu. Na posesjach uczestników projektu do końca czerwca przyszłego roku ma pojawić się łącznie 627 instalacji fotowoltaicznych i tyle samo magazynów energii. Koszty w 90% pokryją unijne pieniądze, a mieszkańcy zapłacą tylko 10% wartości instalacji.
3: Panele fotowoltaiczne mają mieć co najmniej 25-letnią gwarancję. Jak przekazuje odolanowski samorząd, po tym czasie nadal powinny produkować od 80 do 85% energii. 10-letnią gwarancją objęte będą falowniki, czyli urządzenia odpowiedzialne za zmianę prądu produkowanego przez panele na energię wykorzystywaną w domowych urządzeniach. Magazyny energii również mają działać co najmniej dekadę. Przez pierwsze 3 lata mieszkańcy nie będą musieli zajmować się obsługą instalacji. Jak poinformował Radio Centrum burmistrz Odolanowa Marcin Szorski, obowiązki w tym zakresie weźmie na siebie gmina. Szacuje się, że dzięki instalacjom rachunki za energię mogą spaść nawet o 80-90%. System ma przede wszystkim zwiększać autokonsumpcję, czyli wykorzystywanie wyprodukowanego prądu na miejscu. Nadwyżki energii będą mogły trafić do sieci i zostać sprzedane po aktualnej cenie rynkowej. Cały projekt kosztuje 50 milionów złotych. Gmina i miasto Odolanów jako lider przedsięwzięcia otrzymała z tej kwoty 30 milionów. Umowę na dofinansowanie 3 samorządy podpisały pod koniec ubiegłego roku z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. To rozwiązanie wyróżnia się na tle wielu innych programów ekologicznych. Mieszkańcy nie muszą najpierw wykładać pełnej kwoty i czekać na jej zwrot. W tym przypadku 90% kosztów od razu pokrywane jest z unijnego dofinansowania. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Samorząd Krotoszyna zakończył modernizację ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie. Zakres robót obejmował m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, modernizację systemu odwodnienia wraz z wymianą wpustów deszczowych, wymianę krawężników, remont chodników oraz przebudowę zjazdów do posesji. Wykonano również nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano aktywne znaki przejść dla pieszych zasilane energią słoneczną, elementy odblaskowe zwiększające widoczność oraz urządzenia uspokajające ruch. Jak przekonuje krotoszyński samorząd, szczególnie nacisk położono na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na przejściach dla pieszych zastosowano pola uwagi i elementy fakturowe ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami wzroku, a także aktywne oznakowanie zwiększające widoczność pieszych. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku blisko 460 metrów, przebudowano ponad 1200 metrów kwadratowych chodników i zjazdów oraz wymieniono ponad 700 metrów krawężników. Wartość końcowa zadania wyniosła ponad 1 000 000 złotych. Remisem 2-2 i podziałem punktów zakończył się mecz trzeciej kolejki Betclic trzeciej ligi, w którym Kotwica Kórnik podejmowała KKS Kalisz. Gospodarze objęli prowadzenie w 10 minucie po strzale Oskara Fokta. Kaliszanie odpowiedzieli golem dopiero w 61 minucie, a jego autorem był Bartłomiej Putno. Miejscowi ponownie wyszli na prowadzenie w 75 minucie po celnym uderzeniu Jakuba Ziółkowskiego. Trójkolorowi zdołali wyrównać w doliczonym czasie gry, a bramkę zdobył najskuteczniejszy strzelec KKS-u Mateusz Machała. Trener KKS-u Artur Derbin przyznał Radiu Centrum, że zwłaszcza w pierwszej połowie zawiodła skuteczność.
4: Myślę, że ten mecz należało wygrać w związku z tym, że mieliśmy dzisiaj tyle sytuacji, natomiast dzisiaj zawiodła nas w jakimś stopniu nieskuteczność, ale również całe fragmenty gry dzisiaj zadecydowały, można powiedzieć, ale tak bardziej na korzyść przeciwnika. Wiedzieliśmy, że dzisiaj to będzie dla nas trudny mecz, trudny rywal, młody, ale rozbiegany, mobilny. Nie udało się go wygrać, nie przegraliśmy i mamy przynajmniej ten punkt, aczkolwiek niedosyt jest duży.
2: Aktualnie KKS Kalisz z dorobkiem 7 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a kolejny ligowy pojedynek Kaliszanie rozegrają już w tę środę, kiedy to na stadionie Przyłódzkiej podejmą Nociej Czartków. Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie tych drużyn. Początek meczu zaplanowano na 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty, godzina 10.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Pro. Projekt Roka i Stella.
0: Armatura24.pl. Reklama.
5: Radio Centrum.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: No tytuł tej płyty na pewno trafi wam w gust. Permanent Vacation.
2: Permanentne wakacje i tak wam życzę, żebyście byli. No ale to chodzi o akurat o album formacji Aerosmith z 1987 roku. I kawałek mamy dla was, który doskonale na pewno znacie.
1: Dude looks like a lady.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Na dziś.
3: Na razie żegnamy się z upałami. Po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego napływa dużo zimniejsza masa powietrza płynąca z północy od strony Skandynawii. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą się przytrafić przelotne opady deszczu, a na południu regionu możliwe są burze lokalnie z gradem. Maksymalnie od 21 stopni na północy do 22 na południu regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła 10:00. Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem o karze grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi. A chodzi o ratusz. Marcin Krzemiński. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpackiego.

0: pięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany, ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława, a sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu. Jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw. I tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii, dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 41 groszy. Za litr oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
1: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
0: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w przeciągu 3 lat.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, zanim pójdziecie do szkoły. Jeszcze mamy trochę wakacji, ale dla tego właściwie dziecka.
2: Młodzieńca.
1: To chyba musi być straszna kara, że on nie chodzi do szkoły.
3: Są tacy, którzy uwielbiają się uczyć i przychodzi im to z absolutną łatwością. Ten ma lat teraz około 12 pewnie. W wieku 4 lat rozpoczął szkołę podstawową. Ukończył jako 6-latek. A później miał za sobą bardzo szybko szkołę średnią, no i czas na studia.
1: Tak, w wieku 11 lat ukończył fizykę, zdobywając tytuł licencjata, potem zaczęły się doktoraty i to takie naprawdę poważne, bo zdobył tytuł magistra fizyki kwantowej, potem
3: w wieku lat 12.
1: Tak, poszerzał te wszystkie swoje umiejętności. Obronił doktorat na Uniwersytecie w Antwerpii, mając lat 15, doktorat z fizyki kwantowej.
3: Starszy, tak.
1: No i nie da się ukryć, najbardziej interesuje go w ogóle możliwość uczenia się i prowadzenia badań. Taki ma cel w życiu.
3: Kilka doktoratów, doktor fizyki kwantowej, no właśnie to jest to najnowsze osiągnięcie. Ma IQ wynoszące co najmniej 145. Sam wielokrotnie podkreślał, że bardziej niż rekordy interesuje go właśnie możliwość prowadzenia badań.
1: No i chce teraz wykorzystać to wszystko, co wie, czyli wykorzystać wiedzę z fizyki, medycyny, biologii i sztucznej inteligencji do badań nad starzeniem się organizmu i wydłużaniem zdrowego życia człowieka. No fajnie.
3: Ma na to naprawdę sporo czasu, skoro teraz ma tak mało lat. Trzymam oczywiście mocno kciuki.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Zbliża się 10.30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Propozycje kaliskich radnych do budżetu obywatelskiego, pieniądze dla wielkopolskich spółek wodnych, a w sporcie wygrana Ostrowian w Czechach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa przygotowywanie budżetu miasta Kalisza na 2027 rok. Swoje propozycje do niego złożyli radni Koalicji Obywatelskiej. Zaapelowali także o realizację inwestycji ujętych w programie budowy i przebudowy dróg osiedlowych na lata 2020-2023.
3: Tam są nadal niezrealizowane pozycje, takie jak chociażby ulica Wyspiańskiego na odcinku od Stafa do Stawiszyńskiej, ulica Kątna, ulica Tracka, ulica Malborska, czy ulica Cmentarna w zakresie wykraczającym poza prace realizowane w tej chwili w rejonie skrzyżowania z ulicą Górnośląską. Oczywiście dalej podtrzymujemy remont i przebudowę ulicy Ostrowskiej wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi na odcinku od ulicy Serbinowskiej do ulicy Polnej. Budowę drogi w ciągu ulicy Pogodnej wraz z infrastrukturą pieszą i rowerową.
2: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Sekura-Nowicka, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza. Zdaniem radnych miasto powinno w przyszłym roku większą wagę przyłożyć do dbania o zieleń, zwłaszcza w miejscach, gdzie wpływa ona na widoczność na drogach i przy przejściach dla pieszych.
4: Druga rzecz, chodzi o projekty dróg, mostów, kładek. Jest wiele projektów, które tracą ważność. Jest wiele spraw, które wymagają naprawdę solidnego uaktualnienia. Chcielibyśmy, aby te drogi, te miejsca, które są czy za chwilę będą wprowadzone do budżetu, miały swoje odzwierciedlenie w przygotowanych projektach i dokumentacji właśnie drogowej.
2: Powiedział Radiu Centrum radny Sławomir Chrzanowski. Trzecią ważną kwestią jest inwestowanie w obronność i bezpieczeństwo. Pełną listę znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do spółek wodnych działających na terenie całego województwa. Wsparcie umożliwia realizację wielu podstawowych prac, by utrzymać w należytym stanie urządzenia melioracyjne, ograniczając zagrożenia ze strony skrajnych warunków pogodowych.
5: 132 spółki wodne z województwa wielkopolskiego otrzymują wsparcie na łączną kwotę 2,5 miliona złotych. To wsparcie dla spółek wodnych samorządu województwa wielkopolskiego płynie regularnie już od wielu, wielu lat. I przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmulić rowy, zadbać o to, żeby były drożne. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Część dofinansowania popłynie również do spółek wodnych w południowej Wielkopolsce. Wsparcie otrzyma łącznie 21 podmiotów z powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego i ostrzeszowskiego. Rebut KPR Ostrowia najlepsza w memoriale Franciszka Arnosta, który w sobotę i niedzielę rozegrano w Czechach. Zespół trenera Kima Rasmussena odniósł dwa kolejne zwycięstwa i w meczach sparingowych przed sezonem jest wciąż niepokonany.
6: W memoriale Franciszka Arnosta, organizowanym przez czeski klub Lovci Lovosice, wzięły udział brązowy medalista czeskiej ligi Dukla Praga, srebrny medalista z Austrii HC Linz AG oraz czwarta ekipa zeszłego sezonu Orlen Superligi Rebut KPR Ostrowia. Biało-czerwone pasiaki w pierwszym meczu turnieju memoriałowego pokonały gospodarzy Lovci Lovosice 34-31. Dukla Praga wygrała z zespołem z Linz 31-29. W niedzielę Lovci Lovosice pokonały HC Linz 28-20, a Rebut KPR Ostrowia zwyciężyła z Duklą Praga 35-31 i okazała się najlepsza w memoriale Franciszka Arnosta. Przed startem sezonu w Orlen Superlidze Ostrowianom pozostał jeszcze jeden mecz kontrolny w Kaliszu z Netland MKS-em 28 sierpnia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 11.
7: I'm in shock.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

La música.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już za kilka minut w wiadomościach dobre wiadomości ze świata sportu.
2: No właśnie, lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy i wracamy tutaj do tych fajnych wyników i będziemy się cieszyć i gratulować i trzymać kciuki za naszych oczywiście.
1: Powiemy tak, sporo srebra tam poszło.
2: Tak,
1: jeżeli chodzi o dobre wyniki, to już za chwilę będzie je miał na pewno w sprincie Damian Klimiński, który już za chwilę pojawi się w studiu Radio Centrum.
2: Ale takim może nie sprintem, ale truchcikiem,
1: tak. Maraton.
2: Mówisz?
1: Teraz. Maraton przez cały poniedziałek.
2: W kierunku łóżka najlepiej. I żeby jeszcze trochę odespać. Życzymy wam oczywiście dobrego dnia i całego udanego tygodnia. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia. Pa! Pa.
0: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Jeszcze ciepło. Nie upalnie, ale ciepło. Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy do 23 stopni maksymalnie na termometrach. Jeśli chodzi o zachmurzenie, faktycznie spore. A jeśli chodzi o opady deszczu, takie po godzinie 15 już w naszym regionie dzisiaj będą mogły się pojawiać. Słaby wiatr wieje z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 11.
4: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech. Marcin Krzamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekkoranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
6: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
7: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
6: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
7: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją, natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
6: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
5: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin.

0: ta sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty już teraz po godzinie 11. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. I z początkiem tygodnia bardzo przyjemne, niesamowicie sympatyczne dla ucha granie Young Folks w głośnikach. Zróbcie troszeczkę głośniej. W kolejce Phil, będzie także Sam Fender i cała masa jeszcze letniego, jeszcze wakacji.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
3: Radio na wakacje.

17 minut już po godzinie 11 i 17 sierpnia w kalendarzu. No, ten 17 sierpnia może wyglądać już nieco złowrogo dla tych, którzy na horyzoncie mają na przykład powrót do szkoły. No powoli można zacząć myśleć może o zeszytach, długopisach. A dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień lumpeksu na przykład, a także dzień pozytywnie zakręconych. Ja pamiętam doskonale galerię osób pozytywnie zakręconych. To w Teleekspresie coś takiego zawsze było. Nie wiem, czy nadal jest, ale w każdym razie największe wrażenie zrobił kiedyś pan zbierający papierki po lodach. Miał tego naprawdę, naprawdę dużo. Może wy też jesteście osobami pozytywnie zakręconymi? Jeśli tak, to dajcie znać. 62 500 306 4, co tam zbieracie, co tam kolekcjonujecie, w czym jesteście pozytywnie zakręceni, dajcie znać. My też możemy sobie zrobić dzisiaj taką małą galerię osób pozytywnie zakręconych, a ja gram dalej. Zespół Jam teraz już w głośnikach.

0: Reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
3: Gra muzyka.

0: Forever Summer. No chcielibyśmy, żeby to lato tak na zawsze już z nami pozostało, ale chyba do końca tak się nie da. 11.30 na zegarach, teraz już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o postępach śledztwa w sprawie nielegalnego pozbawienia wolności w sylwestrową noc w Kaliszu. Zaprosimy na spotkanie z nietoperzami do Gołuchowa, a na koniec sport i kolejny sukces kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niegdyś utytułowany sportowiec, medalista Mistrzostw Polski i Europy, uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w pływaniu, teraz zamienił areny sportowe na sale sądowe. 28-letni Patryk B. jest jedną z kilku osób podejrzanych w sprawie pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem poszkodowanego 22-letniego mężczyzny. Postępowanie prokuratorskie w tej sprawie zostało zakończone.
3: W czerwcu tego roku zostały tutaj oskarżone osoby, które właśnie 31 grudnia zwabiły do mieszkania w centrum Kalisza pod pretekstem imprezy sylwestrowej. Następnie drzwi były zamknięte, mężczyzna ten był przetrzymywany, jemu grożono, mu było to ze szczególnym okrucieństwem. Stosowali nóż, przemoc o dużym natężeniu, zmuszali go do dokonywania samokaleczeń. Tu mówimy o sytuacji, w której osoby wypowiedziały się w zakresie przedstawionego im stanu faktycznego, tym niemniej kwestionowały tutaj poszczególny udział w poszczególnych zakresie czynności. Natomiast w oparciu o całość materiału osobowego prokuratorowi udało się tutaj dekodować i ustalić, które osoby miały najaktywniejszą.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum prokurator Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sąd jeszcze nie ustalił terminu pierwszej rozprawy w tej sprawie. To nie pierwsze problemy z prawem Patryka B. Pod koniec zeszłego roku mężczyzna został skazany na 12 miesięcy więzienia za pozostawienie psa w rozgrzanym samochodzie, czego zwierzę nie przeżyło. Tym razem 28-latkowi grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nietoperze będą głównymi bohaterami wyjątkowego wydarzenia w Gołuchowie. Na początku września w Ośrodku Kultury Leśnej odbędzie się Noc Nietoperzy, organizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych Las do Góry Nogami. W programie znalazły się m.in. wykłady, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku oraz wieczorny spacer z chiropterologami. Będzie też okazja do nasłuchiwania sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznania metod ich obserwacji. Organizatorzy chcą pokazać, jak ważną rolę te nocne ssaki odgrywają w leśnym ekosystemie. Początek wydarzenia w sobotę 5 września w zabytkowym parku Arboretum w Gołuchowie. Kaliscy szczypiorniści utrzymują doskonałą formę w okresie przygotowawczym. Zawodnicy Netland MKS-u Kalisz w sobotę zwyciężyli w kolejnym przedsezonowym turnieju, tym razem w Piotrkowie Trybunalskim.
4: Do rywalizacji w Piotrkowianin Cup stanęły cztery superligowe zespoły. Oprócz gospodarzy i Kaliszan były to ekipy Handball Stali Mielec oraz WKS-u Śląska Wrocław. W półfinale zawodnicy MKS-u grali z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i trzeba przyznać, że nie pozostawili nikomu złudzeń, kto w tym meczu był lepszy, zwyciężając 32-22. W finale rywalami Kaliszan była drużyna z Mielca, która wygrała w półfinale ze Śląskiem 24-23. Finałowe starcie również padło łupem ekipy z Grodu nad Prosną, która do przerwy prowadziła 15-12, a finalnie wygrała 31-27. Trzecie miejsce w turnieju przypadło gospodarzom, którzy po karnych pokonali WKS. Wygrana w Piotrkowianin Cup to kolejny przedsezonowy sukces Netland MKS-u Kalisz. Kaliszanie najlepsi okazali się również w siódmym turnieju piłki ręcznej o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, gdzie 8 sierpnia w finale wygrali z Zepter KPR Legionowo 21-17. Zmagania ligowe MKS rozpocznie 5 września domowym starciem z mistrzami Polski Industrią Kielce. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 26 minut zostało do godziny 12.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
8: Radio na wakacje.

0: Rzewna ballada od samego Harry'ego Stylesa za nami na antenie Radia Centrum. 13 minut już tylko pozostało do godziny 12, poniedziałek 17 sierpnia. Do końca wakacji coraz mniej. Ten czas jakby przyspiesza, ale nie martwcie się, do końca lata teoretycznie jeszcze całkiem sporo pozostało. 36 dni do końca tego astronomicznego lata. Chociaż ten dzień już zdecydowanie nam się skrócił, bo jest krótszy o 2 godziny i 12 minut od tego najdłuższego czerwcowego dnia w roku. Niestety kierunek nieubłagany, nadchodzący kierunek to jesień, ale jeszcze nie. Cieszymy się na przykład także z naszymi solenizantami dzisiaj w gronie tych, którzy świętują: Anastazy, Anastazja, Anita Bonifacy, Eliza, Eusebiusz, Jacek, Joanna, Julianna, Klara i Maksym. Wszystkiego co najlepsze dla was i dla was teraz już bardzo, bardzo przyjemny kierunek na plażę. Was muzycznie zabieram. On the Beach i Chris Rea.
1: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Bilans tragicznego wypadku na Węgrzech polskiego autokaru. Póki co bilans bez zmian. Zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim, a dzisiaj osoby z lżejszymi obrażeniami mają odlecieć rządowym samolotem do Polski. Tak przekazała wiceministra zdrowia. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już w samo południe.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
8: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
9: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Dziś przewaga chmur nad naszymi głowami. Póki co jeszcze bez opadów deszczu. Te po godzinie 15 mogą się zacząć pojawiać, tak jak mogą zacząć pojawiać się burze. Mamy bowiem ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane dla naszego regionu, że takie burze gdzieniegdzie może faktycznie dziś po południu dzisiaj zagrzmieć, a ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20 dzisiaj, więc do wieczora możemy spodziewać się lokalnych burz właśnie. Do tego słaby wiatr wiejący z północnego zachodu. Jeśli chodzi o temperaturę, w tym momencie w Kaliszu na termometrach 22 stopnie, a temperatura maksymalnie może dzisiaj sięgnąć 23.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie mi
3: 12.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech. Marcin Krzamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekkoranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
7: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
8: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
7: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
8: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją. Natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
7: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
6: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł

0: Dali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.
1: Kursy walut.
2: Na rynku walut euro wyceniane jest średnio na 4,31 zł, dolar amerykański na 3,71 zł, frank szwajcarski 4,59 zł, a średni kurs funta brytyjskiego to 5,04 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 5 minut po 12.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Gdzie w kraju najwięcej można teraz usłyszeć orkiestr dętych. W Kaliszu oczywiście. Kalisz znów na kilka dni staje się polską stolicą młodych trębaczy, a to za sprawą edycji Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych Plus, której tradycyjnie towarzyszy festiwal Roztrąbiony Kalisz. I już wczoraj wystartowali i już wczoraj można ich było usłyszeć na rynku głównym w Kaliszu. Z daleka było ich słychać. Orkiestry dęte mają to do siebie, że słychać je z daleka. I bardzo dobrze, bo wczoraj naprawdę fantastyczny koncert dała orkiestra Dęta OSP z Koła na rynku głównym miasta Kalisza. Ale przed nami tak naprawdę cały tydzień, bo aż do piątku będą towarzyszyć nam różne imprezy związane właśnie z Roztrąbionym Kaliszem, czyli łącznie do 21 sierpnia. Codziennie towarzyszyć nam będzie kilka koncertów, między innymi Dęciaki na 400 Strony świata, spotkania z muzyką, mistrz i uczeń i wieczorowe koncerty plenerowe. A co dziś dokładnie i co o której dziś dokładnie nas czeka, jeśli chcielibyście Dęciaków na żywo posłuchać? Proszę bardzo, już o godzinie 14:00 spotkania z muzyką, mistrz i uczeń w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. O godzinie 17:00 z kolei Dęciaki na 4 strony świata, to już na Polanie przy Domku Parkowego w Kaliskim Parku, a o godzinie 20:00 Elvis Show, Big Band Powiatu Ostrowskiego, również w parku na Polanie przy Domku Parkowego. Więcej o imprezach i wydarzeniach w naszym regionie przeczytacie na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w regionie. Między innymi o tym będziemy słuchać niebawem. 12:30, czas na kolejną porcję informacji z regionu.

0: To była Taylor Swift na antenie Radia Centrum. Na zegarach teraz 12:30. Czas na porcję informacji z regionu, którą przedstawi Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: A w serwisie gmina Mikstat i eksperymentalne badanie GUS, pieniądze na budowę nowej ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Skalmierzycach, a w sporcie poznamy mistrzów letniej ligi koszykówki w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miasto i gmina Mikstat kilka tygodni temu znalazły się w centrum zainteresowań mediów w całym kraju. Powodem było eksperymentalne badanie Głównego Urzędu Statystycznego, według którego w mieście Mikstat miało mieszkać więcej cudzoziemców niż Polaków. Lokalne władze od początku stały na stanowisku, że wynik badań jest błędny, jednocześnie przyznając, że na terenie gminy mieszka sporo obcokrajowców, bo mowa o przedstawicielach aż 28 narodowości. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, taka różnorodność generowała różne, czasem zabawne sytuacje.
3: To był przypadek, który dotyczył obywatela Nepalu, który wszedł do sklepu spożywczego, podnosząc prawą rękę, powiedział heja. No to ten sprzedawca, myśląc, że on po nepalsku się tak wita, również podniósł prawą rękę i do niego mówi heja. Z tym, że on powtórzył znów heja, no to ten mu też tak powtórzył i chyba za piątym razem ten sprzedawca polski zwątpił, że tu coś nie tak. Okazało się, że jemu chodziło o kartę do telefonu heja i dopiero wskazując palcem na kartę heja, zrozumiał, że to nie jest powitanie, a zapotrzebowanie.
2: Jak dodaje Zieliński, cudzoziemcy integrują się z lokalną społecznością, a miejscowe służby nie odnotowały wyraźnego wzrostu przestępczości związanego z napływem osób z zagranicy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nowoskalmierzycki samorząd z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Dzięki tym środkom uda się zbudować nową drogę dla pieszych i rowerów, która połączy Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Śliwniki. Wykonawca tej inwestycji ma zostać wybrany jeszcze w tym roku.
4: Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z funduszy europejskich w wysokości 1,5 miliona złotych wybudujemy blisko 2 km trasy, która połączy Nowe Skalmierzyce, Śliwniki i Skalmierzyce. W ramach tego zadania na całym odcinku drogi powstanie nowoczesne, inteligentne oświetlenie, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z tej drogi również w nocy.
2: Powiedział Radiu Centrum Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Ponadto w ramach inwestycji ma powstać monitoring, a także stacja naprawy rowerów. Drużyna ZBW wygrała finał letniej ligi koszykówki w Ostrowie, zdobywając 8. mistrzowski tytuł w 23-letniej historii rozgrywek. W niedzielny wieczór ekipa z Zębcowa po zaciętym boju pokonała Szerszony 64-62. MVP spotkania finałowego został Piotr Ziółkowski. To był mecz godny finału, powiedział Radiu Centrum Tomasz Stańkiewicz, komisarz ligi.
5: Szykowaliśmy się na fajne sportowe emocje i takie były. Widać było po Szerszonach, że chcą zrobić wszystko, żeby walczyć swój pierwszy złoty medal w historii Ostrowskiej Ligi Letniej. Widać było w ich oczach, jak bardzo pragną zapisać się jako w sumie 7. drużyna w historii, która zdobyłaby złoto. Nie udało się, no bo naprzeciwko stali wybitni zawodnicy. Zawodnicy, którzy są legendami, takie żywe nasze legendy z Zębcowa, którzy dodatkowo jeszcze są wspierani przez i Rolanda Grabowskiego, bo to jest ich transfer całkiem świeży, i Kamila Długiewicza, nowy nabytek, i Szymona Frąszczaka.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Stankiewicz. Dla Szerszonów to trzecie srebro w historii OSW Summer League. Pierwszy medal wywalczył natomiast zespół Kings, który w meczu o trzecie miejsce 65-60 pokonał La La Land.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut, godzina 13, Money for Nothing. Już teraz w głośnikach absolutny klasyk od Dire Straits. Można zrobić nieco głośniej.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
6: Radio Centro. Radio na wakacje. I gra muzyka. New truck.

14 minut pozostało do godziny 13. Tymczasem Iga Świątek znów w gazie. Iga Świątek znów potrafi to, co robi. Robi to, co potrafi najlepiej i wygrywa. Po wygranym turnieju w Toronto, czas na Cincinnati. Wczoraj fantastycznie poradziła sobie w meczu z Arango. Wygrała 6-3, a w drugim secie już nie było co zbierać i wygrała 6-0. No i dzień po dniu. Kolejny mecz dzisiaj także przed Igą Świątek, a jej rywalką Greczynka Maria Sakkari o godzinie, mniej więcej za 4-4,5 godziny, w zależności od końca poprzedzającego spotkania, rozpocznie się mecz Igi Świątek w Cincinnati. Właśnie Iga Świątek, Greczynka Maria Sakkari zmierzą się ze sobą w meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. To jest turniej, który poprzedza wielki szlem US Open, więc dobrze to wróży dla naszej tenisistki. Póki co jej forma jest naprawdę świetna. Oby tak dalej. My cały czas oczywiście trzymamy kciuki i gramy dalej. Tab, Sun and Grace, Dach w głośnikach.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Co kierowcy? Mówią o nowej odsłonie programu CPN. Od dzisiaj paliwo nieco tańsze. Do tematu wrócimy o godzinie 13.00.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 22 stopni, stopień bądź 2 w regionie. Dzisiaj może ta temperatura jeszcze wzrosnąć, póki co przewaga chmur i słaby wiatr wiejący z północnego zachodu. Niewykluczone jeszcze dziś po południu po 15 opady deszczu i też niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi, bo mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed możliwymi burzami.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła 13. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Za chwilę też kierowcy o nowej odsłonie programu CPN i rozmowy premiera Wielkiej Brytanii z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu. Marcin Krzemiński. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią premiera jest Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz proszę, jak ten powrót będzie wyglądał.
6: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłap, gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
7: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
6: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno szacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
5: Zmieniamy temat. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
8: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
5: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze, z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37, przekazał minister energii. Czyli bez zmian w stosunku do dziś, czyli pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formie, bo tylko obniżka podatku VAT bez już obniżki akcyzy. Kierowcy jednak w miarę zadowoleni.
9: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
5: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles. Tak twierdzi serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił istotnych informacji. W pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.
1: Radio Centrum.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
7: Ja się

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Poprzednie dwa spotkania KKS-u Kalisz przyniosły im komplet punktów, ale to ostatnie weekendowe spotkanie sprawiło jednak i zakończyło się tak, że tymi punktami musieli się podzielić. Więc remis. O tym spotkaniu, minionym spotkaniu trójkolorowych będziemy opowiadać nieco więcej, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu, z południowej Wielkopolski, z Kalisza już o godzinie 13:30.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Zaczarowali nieco to poniedziałkowe popołudnie odrobiną magii, A Kind of Magic i zespół Queen za nami na antenie Radia Centrum. Na zegarach teraz już 13:30, czas na porcję informacji z regionu, teraz już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Powiemy o odnawialnych źródłach energii w południowej Wielkopolsce, zakończonym remoncie drogi w Krotoszynie, a na koniec sport i podział punktów w meczu KKS-u.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy Odlanowa, Przygodzic i Sulmierzyc już wiedzą, jak długo będą mogli korzystać z instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii, które powstaną w ramach unijnego programu. Na posesjach uczestników projektu do końca czerwca przyszłego roku ma pojawić się łącznie 627 instalacji fotowoltaicznych i tyle samo magazynów energii. Koszty w 90% pokryją unijne pieniądze, a mieszkańcy zapłacą tylko 10% wartości instalacji.
4: Panele fotowoltaiczne mają mieć co najmniej 25-letnią gwarancję. Jak przekazuje odlanowski samorząd, po tym czasie nadal powinny produkować od 80 do 85% energii. 10-letnią gwarancją objęte będą falowniki, czyli urządzenia odpowiedzialne za zmianę prądu produkowanego przez panele na energię wykorzystywaną w domowych urządzeniach. Magazyny energii również mają działać co najmniej dekadę. Przez pierwsze 3 lata mieszkańcy nie będą musieli zajmować się obsługą instalacji. Jak poinformował Radio Centrum burmistrz Odlanowa Marcin Szorski, obowiązki w tym zakresie weźmie na siebie gmina. Szacuje się, że dzięki instalacjom rachunki za energię mogą spaść nawet o 80-90%. System ma przede wszystkim zwiększać autokonsumpcję, czyli wykorzystywanie wyprodukowanego prądu na miejscu. Nadwyżki energii będą mogły trafić do sieci i zostać sprzedane po aktualnej cenie rynkowej. Cały projekt kosztuje 50 milionów złotych. Gmina i miasto Odolanów jako lider przedsięwzięcia otrzymała z tej kwoty 30 milionów. Umowę na dofinansowanie trzy samorządy podpisały pod koniec ubiegłego roku z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. To rozwiązanie wyróżnia się na tle wielu innych programów ekologicznych. Mieszkańcy nie muszą najpierw wykładać pełnej kwoty i czekać na jej zwrot. W tym przypadku 90% kosztów od razu pokrywane jest z unijnego dofinansowania. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Samorząd Krotoszyna zakończył modernizację ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie. Zakres robót obejmował m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, modernizację systemu odwodnienia wraz z wymianą wpustów deszczowych, wymianę krawężników, remont chodników oraz przebudowę zjazdów do posesji. Wykonano również nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano aktywne znaki przejść dla pieszych zasilane energią słoneczną, elementy odblaskowe zwiększające widoczność oraz urządzenia uspokajające ruch. Jak przekonuje krotoszyński samorząd, szczególny nacisk położono na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na przejściach dla pieszych zastosowano pola uwagi i elementy fakturowe ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami wzroku, a także aktywne oznakowanie zwiększające widoczność pieszych. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku blisko 460 metrów, przebudowano ponad 1200 metrów kwadratowych chodników i zjazdów oraz wymieniono ponad 700 metrów krawężników. Wartość końcowa zadania wyniosła ponad 1 000 000 złotych. Remisem 2-2 i podziałem punktów zakończył się mecz trzeciej kolejki Betclic trzeciej ligi, w którym Kotwica Kórnik podejmowała KKS Kalisz. Gospodarze objęli prowadzenie w 10 minucie po strzale Oskara Fokta. Kaliszanie odpowiedzieli golem dopiero w 61 minucie, a jego autorem był Bartłomiej Putno. Miejscowi ponownie wyszli na prowadzenie w 75 minucie po celnym uderzeniu Jakuba Ziółkowskiego. Trójkolorowi zdołali wyrównać w doliczonym czasie gry, a bramkę zdobył najskuteczniejszy strzelec KKS-u Mateusz Machała. Trener KKS-u Artur Derbin przyznał Radiu Centrum, że zwłaszcza w pierwszej połowie zawiodła skuteczność.
5: Myślę, że ten mecz należało wygrać w związku z tym, że mieliśmy dzisiaj tyle sytuacji, natomiast dzisiaj zawiodła nas w jakimś stopniu nieskuteczność, ale również całe fragmenty gry dzisiaj zadecydowały, można powiedzieć, ale tak bardziej na korzyść przeciwnika. Wiedzieliśmy, że dzisiaj to będzie dla nas trudny mecz, trudny rywal, młody, ale rozbiegany, mobilny. Nie udało się go wygrać, nie przegraliśmy i mamy przynajmniej ten punkt, aczkolwiek jakby niedosyt jest duży.
2: Aktualnie KKS Kalisz z dorobkiem 7 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a kolejny ligowy pojedynek Kaliszanie rozegrają już w tę środę, kiedy to na stadionie Przyłódzkiej podejmą Nociej Czartków. Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie tych drużyn. Początek meczu zaplanowano na 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dwadzieścia pięć minut pozostaje do godziny 14:00. Jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Centrum Giełda Pracy. Tymczasem w gościkach T-Love i Kasia Sienkiewicz.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak,

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I zaczynamy kolejną giełdę pracy. Za moment oferty pracy, później czas na rekomendacje telefoniczne. Numer telefonu do studia to 88 400 106 i 4.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Pet Food Grzesiak, spółka ZOO z siedzibą w Gołchowie, zatrudni osoby do działu jakości. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 761 71 56.
0: Oferta pracy. Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś, ale przypominam, że wciąż, jeśli są wśród Was osoby, które poszukują pracy, to swoją rekomendację można złożyć już teraz, dzwoniąc pod numer 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: I tak oto dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiegła końca, a ogłoszenia czekają na Was także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski teraz w okolicach 22 stopni. Temperatura może maksymalnie wzrosnąć jeszcze 1 stopień w górę. Spore zachmurzenie i słaby wiatr wieje z północnego zachodu. Po południu niewykluczone opady deszczu, niewykluczone także, że lokalnie zagrzmi, gdyż mamy też wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla naszego regionu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Potem nawet dożywocie za czyn z miłości. To w Wielkopolsce. Będzie też o tajnych rosyjskich bazach, które mogą zagrozić NATO. Marcin Krzemiński. Bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w 4 miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz.
7: She has multiple injuries.
6: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
7: She is quite well.
6: Na intensywnej terapii są też dwie osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko w Śląskiem na Opolszczyźnie i w części Małopolski drugiego w 3-stopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną pod wieczór lub w nocy. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
8: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
6: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraph. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Tomasz Rochowski.
9: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji.
6: Tematem zajął się Tomasz Orchowski. Ważne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a że mamy wakacje, to również dla osób przebywających w tym rejonie. Między 19 a 20 zawyją dziś tam syreny. To trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 3 minuty po 14.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.

0: Wonderful World i James Morrison rozkołysał nas w tą popołudniową porę na antenie Radia Centrum swoim przebojem. 14 minut po godzinie 14. Pozostańmy na moment przy takich bardzo, bardzo przyjemnych brzmieniach, bo przed nami jeden z najpiękniejszych utworów tego lata od pięciokrotnej laureatki Grammy. Celine Dion powraca, co cieszy wszystkich fanów, i to w jakim stylu. Bonjour, pardon, merci. O tym utworze mowa, to także utwór, który oczywiście cały czas czeka, cały czas znajduje się na naszej radiowej liście przebojów, więc śmiało zachęcam do tego, żeby zagłosować na wasze ulubione utwory na rc.fm, zakładka Lista Przebojów, a wspomniany przebój już teraz.
1: Lista Przebojów, top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: O środkach finansowych dla wielkopolskich spółek wodnych. O tym m.in. będziemy mówić w kolejnej porcji informacji z regionu, czyli już o godzinie 14.30. Ale zanim lokalne tematy, to jeszcze coś o lokalnej pogodzie. W dzień gorącego lata zespół Big Day, no co prawda dziś aż tak upalnie nie jest, jak chociażby wczoraj i przedwczoraj, ale cały czas bardzo to wakacyjna pogoda. W kolejce jeszcze Maggie Rayleigh.

0: Łukasz Kostecki, teraz już w studiu Radio Centrum. Czas na kolejną porcję informacji z regionu. Jest 14:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Propozycje kaliskich radnych do budżetu obywatelskiego, pieniądze dla wielkopolskich spółek wodnych, a w sporcie wygrana Ostrowen w Czechach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa przygotowywanie budżetu miasta Kalisza na 2027 rok. Swoje propozycje do niego złożyli radni Koalicji Obywatelskiej. Zaapelowali także o realizację inwestycji ujętych w programie budowy i przebudowy dróg osiedlowych na lata 2020-2023.
4: Tam są nadal niezrealizowane pozycje, takie jak chociażby ulica Wyspiańskiego na odcinku od Stafa do Stawiszyńskiej, ulica Kątna, ulica Tracka, ulica Malborska czy ulica Cmentarna w zakresie wykraczającym poza prace realizowane w tej chwili w rejonie skrzyżowania z ulicą Górnośląską. Oczywiście dalej podtrzymujemy remont i przebudowę ulicy Ostrowskiej wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi na odcinku od ulicy Serbinowskiej do ulicy Polnej. Budowę drogi w ciągu ulicy Pogodnej wraz z infrastrukturą pieszą i rowerową.
2: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Sekura-Nowicka, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza. Zdaniem radnych miasto powinno w przyszłym roku większą wagę przyłożyć do dbania o zieleń, zwłaszcza w miejscach, gdzie wpływa ona na widoczność na drogach i przy przejściach dla pieszych.
5: Druga rzecz, chodzi o projekty dróg, mostów, kładek. Jest wiele projektów, które tracą ważność. Jest wiele spraw, które wymagają naprawdę solidnego uaktualnienia. Chcielibyśmy, aby te drogi, te miejsca, które są czy za chwilę będą wprowadzone do budżetu, miały swoje odzwierciedlenie w przygotowanych projektach i dokumentacji właśnie drogowej.
2: Powiedział Radiu Centrum radny Sławomir Chrzanowski. Trzecią ważną kwestią jest inwestowanie w obronność i bezpieczeństwo. Pełną listę znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do spółek wodnych działających na terenie całego województwa. Wsparcie umożliwia realizację wielu podstawowych prac, by utrzymać w należytym stanie urządzenia melioracyjne, ograniczając zagrożenia ze strony skrajnych warunków pogodowych.
6: 132 spółki wodne z województwa wielkopolskiego otrzymują wsparcie na łączną kwotę 2,5 miliona złotych. To wsparcie dla spółek wodnych samorządu województwa wielkopolskiego płynie regularnie już od wielu, wielu lat. I przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmulić rowy, zadbać o to, żeby były drożne. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Część dofinansowania popłynie również do spółek wodnych w południowej Wielkopolsce. Wsparcie otrzyma łącznie 21 podmiotów z powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego i ostrzeszowskiego. Rebut KPR Ostrowia najlepsza w memoriale Franciszka Arnosta, który w sobotę i niedzielę rozegrano w Czechach. Zespół trenera Kima Rasmussena odniósł dwa kolejne zwycięstwa i w meczach sparingowych przed sezonem jest wciąż niepokonany.
7: W memoriale Franciszka Arnosta, organizowanym przez czeski klub Lovci Lovosice, wziął udział brązowy medalista czeskiej ligi Dukla Praga, srebrny medalista z Austrii HC Linz AG oraz czwarta ekipa zeszłego sezonu Orlen Superligi Rebut KPR Ostrowia. Biało-czerwone pasiaki w pierwszym meczu turnieju memoriałowego pokonały gospodarzy Lovci Lovosice 34-31. Dukla Praga wygrała z zespołem z Linz 31-29. W niedzielę Lovci Lovosice pokonały HC Linz 28-20, a Rebut KPR Ostrowia zwyciężyła z Duklą Praga 35-31 i okazała się najlepsza w memoriale Franciszka Arnosta. Przed startem sezonu w Orlen Superlidze Ostrowianom pozostał jeszcze jeden mecz kontrolny w Kaliszu z Netland MKS-em 28 sierpnia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dwadzieścia sześć minut zostaje do 15:00.

0: Reklama. Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
4: Gastorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: S15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.
3: Radio na wakacje.

To teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie niewiele, kilkanaście lat, pomagacie w wakacje, dorabiając, pracując na przykład z jakąś ekipą budowlano-remontową, no i znajdujecie skarb. Skarb, złoto, prawdziwe złoto, sztabki złota, złote monety. No taka sytuacja miała miejsce w belgijskim mieście Determont podczas rutynowych prac przy montażu kanalizacji. 18-letni robotnik natrafił na ukryty w ścianie piwnicy prawdziwy skarb. Znaleziono tam masę złotych monet i sztabki złota. Wszystko szacuje się na wartość około 9 milionów euro. No wydawałoby się, że 18-latek dokonał czegoś niesamowitego i z miejsca stał się milionerem. Pewnie by chciał, pewnie gdyby to też nie był belgijski robotnik, tylko na przykład polski, to historia potoczyłaby się może troszeczkę inaczej. No w każdym razie póki co ten 18-letni chłopak imieniem Kebe nic z tego znalezienia poza uściskiem dłoni nie ma, bo złoto już w depozycie, a śledztwo prokuratury oczywiście trwa. Złoto zostało zabezpieczone przez belgijską policję i zostało przewiezione do specjalnego magazynu w Brukseli i tam już skrupulatnie sprawą prokuratura się zajmuje i wyjaśnia pochodzenie prawa własności tego skarbu. Okazuje się też, że możliwe, że ten ślad prowadzi do rodziny browarników i te prace, które były prowadzone, odbywały się na terenie właśnie dawnego browaru. Cóż, miejmy nadzieję, że ten młody chłopak poza tym, że będzie mógł się pochwalić takim znaleziskiem przed znajomymi, jakieś znaleźne jednak otrzyma. I tutaj nawet 1% zrobiłby naprawdę dużą robotę.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Już w ciągu najbliższej godziny mogą pojawić się przelotne opady deszczu na terenie Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Niewykluczone są także wieczorne burze, popołudniowe burze, przed którymi ostrzega IMGW, więc możliwe, że gdzieniegdzie zagrzmi. Jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili ta sięga 22 stopni w Kaliszu, w regionie południowej Wielkopolski do 23 stopni. Słaby wiatr wieje z północnego zachodu, zachmurzenie w dalszym ciągu duże.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie mi
3: 15.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia ministra zdrowia po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoctor. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
7: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
6: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, Włódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby. A możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze. Ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
8: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski. Oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
6: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzaniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic, Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
9: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
6: Na miejscu trwają prace archeologiczne, kamienice raczej ponownie zostaną zasypane, poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po 15:00.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami bransoletami.

0: Kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

Zespołu U2 wciąż w formie, ich najnowszy singiel Street of Dreams za nami na antenie Radia Centrum. 17 minut teraz po godzinie 15. Wakacje trwają, to wybierzmy się nad wielką i głęboką wodę, nad ocean, bo pewna słynna oceanografka Dawn Wright wspominała ostatnio swoje zejście batyskafem. W 2022 roku to miało miejsce. Zeszła w najgłębszą część rowu mariańskiego, najgłębszego miejsca na planecie. Na dnie, na głębokości około 11 km zaobserwowali bowiem coś zaskakującego. Jak oceanografka powiedziała, zobaczyliśmy tam na dnie szklaną butelkę po piwie. No i faktycznie widzę zdjęcie, ta butelka przypomina mi pewną znaną markę. No i wszystko wskazywałoby na to, że to butelka niestety bezzwrotna. Więc cóż, no kaucji nie było. Krótko mówiąc, nie wiem, zejście tak głęboko, czy się opłaciło? Wakacje 106. 18 minut po 15. My gramy dalej. Stumbling in w guścikach.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Na pewno każdy kojarzy Drakulę, wie, co się z tym wiąże. Nietoperze oczywiście, a o tych nietoperzach będzie można dowiedzieć się sporo i to niedaleko, w Gołchowie. Tam zaprosimy na takie spotkanie z nietoperzami właśnie, już niebawem. 15.30 kolejna porcja informacji, tam więcej szczegółów.

0: 15:30 na zegarach. Teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o postępach śledztwa w sprawie nielegalnego pozbawienia wolności w sylwestrową noc w Kaliszu. Zaprosimy na spotkanie z nietoperzami do Gołuchowa, a na koniec sport i kolejny sukces kaliskich szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niegdyś utytułowany sportowiec, medalista Mistrzostw Polski i Europy, uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w pływaniu, teraz zamienił areny sportowe na sale sądowe. 28-letni Patryk B. jest jedną z kilku osób podejrzanych w sprawie pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem poszkodowanego 22-letniego mężczyzny. Postępowanie prokuratorskie w tej sprawie zostało zakończone.
4: W czerwcu tego roku zostały tutaj oskarżone osoby, które właśnie 31 grudnia zwabiły do mieszkania w centrum Kalisza pod pretekstem imprezy sylwestrowej. Następnie drzwi były zamknięte, mężczyzna ten był przetrzymywany, jemu grożono mu, było to ze szczególnym okrucieństwem. Stosowali nóż, przemoc o dużym natężeniu, zmuszali go do dokonywania samokaleczeń. Tu mówimy o sytuacji, w której osoby wypowiedziały się w zakresie przedstawionego im stanu faktycznego, tym niemniej kwestionowały tutaj poszczególny udział w poszczególnych zakresie czynności. Natomiast w oparciu o całość materiału osobowego prokuratorowi udało się tutaj dekodować i ustalić, które osoby miały najaktywniejszą.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum prokurator Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sąd jeszcze nie ustalił terminu pierwszej rozprawy w tej sprawie. To nie pierwsze problemy z prawem Patryka B. Pod koniec zeszłego roku mężczyzna został skazany na 12 miesięcy więzienia za pozostawienie psa w rozgrzanym samochodzie, czego zwierzę nie przeżyło. Tym razem 28-latkowi grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nietoperze będą głównymi bohaterami wyjątkowego wydarzenia w Gołuchowie. Na początku września w Ośrodku Kultury Leśnej odbędzie się Noc Nietoperzy, organizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych Las do Góry Nogami. W programie znalazły się m.in. wykłady, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku oraz wieczorny spacer z chiropterologami. Będzie też okazja do nasłuchiwania sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznania metod ich obserwacji. Organizatorzy chcą pokazać, jak ważną rolę te nocne ssaki odgrywają w leśnym ekosystemie. Początek wydarzenia w sobotę 5 września w zabytkowym parku Arboretum w Gołuchowie. Kaliscy szczypiorniści utrzymują doskonałą formę w okresie przygotowawczym. Zawodnicy Netland MKS-u Kalisz w sobotę zwyciężyli w kolejnym przedsezonowym turnieju, tym razem w Piotrkowie Trybunalskim.
5: Do rywalizacji w Piotrkowianin Cup stanęły cztery superligowe zespoły. Oprócz gospodarzy i Kaliszan były to ekipy Handball Stali Mielec oraz WKS-u Śląska Wrocław. W półfinale zawodnicy MKS-u grali z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i trzeba przyznać, że nie pozostawili nikomu złudzeń, kto w tym meczu był lepszy, zwyciężając 32-22. W finale rywalami Kaliszan była drużyna z Mielca, która wygrała w półfinale ze Śląskiem 24-23. Finałowe starcie również padło łupem ekipy z Grodu nad Prosną, która do przerwy prowadziła 15-12, a finalnie wygrała 31-27. Trzecie miejsce w turnieju przypadło gospodarzom, którzy po karnych pokonali WKS. Wygrana w Piotrkowianin Cup to kolejny przedsezonowy sukces Netland MKS-u Kalisz. Kaliszanie najlepsi okazali się również w 7. turnieju piłki ręcznej o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, gdzie 8 sierpnia w finale wygrali z Zepter KPR Legionowo 21-17. Zmagania ligowe MKS rozpocznie 5 września domowym starciem z mistrzami Polski Industrią Kielce. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Warunki pogodowe na drogach w regionie w tej chwili właśnie się pogarszają. Pojawiły się prognozowane opady deszczu, gdzieniegdzie także może jeszcze dzisiaj zagrzmieć, więc kierowcy ostrożnie. Te pierwsze krople deszczu powodują, że na drogach natychmiast robi się bardziej ślisko, więc noga z gazu i więcej ostrożności na pewno na trasach się przyda. Jeśli chodzi o aktualne natężenie ruchu drogowego, nie jest aż tak źle, chociaż są miejsca, gdzie o tej porze ten ruch jest większy. Aleja Wojska Polskiego na wielu odcinkach, między innymi przy skrzyżowaniu z Poznańską. Sama Poznańska nadaje się do Wojska Polskiego, centrum miasta, Aleja Wolności, Śródmieście. Także chociażby skrzyżowanie Stawieszyńskiej i Alei Wojska Polskiego. Tutaj duży ruch, centrum miasta, Sukiennicza. Jeszcze przypomnijmy, tutaj także spory ruch. Dodatkowo oczywiście mamy miejsca, gdzie trwają prace drogowe i kiedy one nakładają się na trwający duży ruch, tam też utrudnień można się spodziewać, a takie prace prowadzone są chociażby na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tam możliwe wahadło, ograniczenie prędkości na Was czeka i trwające prace, które potrwają planowo do końca roku. Jeśli chodzi o prace, gdzie trwają w Kaliszu, to na ulicy Złotej, na odcinku całkiem sporym. Jest to ulica jednokierunkowa i nie ma w nią wjazdu od strony ronda. Mamy także prace w samym Ostrowie Wielkopolskim, remont ulicy Wrocławskiej, także przebudowa Ludochowskiego, no a także wyjeżdżając z Ostrowa w kierunku Krotorzyna, Zacharzew, Lamki i Łąkociny, tam również napotkacie na trwające prace drogowe. W Pleszewie mamy przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tragiczny wypadek autokaru, polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie wywołał już reakcję władzy. Za kilka dni ruszyć ma kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzi czas pracy, odpoczynku kierowców, także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstw i samych szoferów. Szef Ministerstwa Infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował o zleceniu głównemu inspektoratorowi transportu drogowego wzmocnionych kontroli firm przewozowych, podkreślając brak zgody na jakikolwiek kompromis w kwestii bezpieczeństwa pasażerów.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 16.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.

0: Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

13 minut pozostaje do godziny 16. Zaglądam do prognozy pogody, tej długoterminowej dla Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Czuć już małe ochłodzenie. Jutro temperatura spadnie najniżej do 19-20 stopni, a najcieplej zrobi się w piątek, bo wtedy znów wzrośnie do okolic 26 stopni. Ale nie widać już na horyzoncie w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch tygodni, nawet trzech tygodni już powrotu do stopni 30 i więcej. I wszystko na to wskazuje, że takiej fali upałów w tym roku już nie będzie. No chyba, że pogoda nas czymś zaskoczy, ale jeśli chodzi o te najgorętsze dni roku 2026, to ci, którzy upałów nie lubią, mogą odetchnąć, już upalnie nie będzie. Ale z drugiej strony to jest też smutny fakt, bo to znaczy, że będziemy kierować się powoli, powoli w kierunku jesieni. Ale o tym na razie nie myślimy. Do końca astronomicznego lata jeszcze 36 dni, zanim ten ostatni dzień lata będzie miał miejsce, a piosenkę pod takim tytułem właśnie, ostatni dzień lata, ma na koncie Gibbs i Igo. I ta piosenka już teraz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A teraz informacja z przed chwili. Bardzo smutna informacja ze świata polskiego filmu i teatru. Zmarł Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Do tego też tematu wrócimy w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata, czyli już o godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski teraz w okolicach 22 stopni. Zachmurzenie duże, słabe opady deszczu w dalszym ciągu możliwe. Niewykluczone także, że gdzieniegdzie zagrzmi, ostrzeżenia przed burzami tego najniższego, pierwszego stopnia wciąż są aktualne. Do tego wieje słaby wiatr z północnego zachodu. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 13 stopni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 16.
4: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nie żyje znany aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN. Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzenia o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
5: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy. To pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł 37 groszy za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
7: Na dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
5: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
8: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
9: Pomału, z końcem miesiąca.
5: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
1: Kursy walut.
2: Gdyby przeliczyć te wydatki na waluty obce, sprawdzamy o tej porze waluty. Euro w tym momencie średni kurs to 4,37 zł, dolar amerykański 3,71 zł, frank szwajcarski, jego średni kurs w tym momencie to 4,59 zł, a funta brytyjskiego to 5,04 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 16. Jeśli ktoś z was o tej porze właśnie wychodzi z pracy, to może zrobić to w arcyrockowym stylu. I Love Rock and Roll, John Jett, The Black Hearts. Na początek tej godziny w Radio Centrum Sombr w kolejce będzie też bledka i cała masa świetnego grania. To, że deszcz za oknami nic nie zmienia, pogoda nam absolutnie nie straszna.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej.

0: Filharmonika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim, dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Reklama.
5: Radio na wakacje.

Te Quiero i Latina za nami, Gracia, czyli takie bardzo mocno wakacyjne brzmienie. Wakacje cały czas trwają, 17 sierpnia w kalendarzu, świętuje Anastazja, Anastazja, Anita, Bonifacy, Eliza, Eusebiusz, Jacek, Joanna, Julianna, Klara, Maksym, Roch i Żanna. To jest całkiem duże grono naszych dzisiejszych solenizantów. Dzisiaj mamy w kalendarzu także dzień pozytywnie zakręconych. Jeśli takimi się czujecie, albo takich znacie, to śmiało ich dzisiaj pozdrawiajcie i spędzajcie z nimi miło czas. A my gramy dalej, teraz już Daria Marks. Minucze.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Jakiś czas temu całą Polskę i wszystkie portale internetowe obiegła informacja, że w gminie Mikstadt mamy więcej cudzoziemców niż Polaków. A chodzi oczywiście o wynik jednego z eksperymentalnych badań GIS-u. My do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji już o godzinie 16:30.

0: Na zegarach teraz już 16:30, czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: A w serwisie gmina Mikstat i eksperymentalne badanie GUS, pieniądze na budowę nowej ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Skalmierzycach, a w sporcie poznamy mistrzów letniej ligi koszykówki w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miasto i gmina Mikstat kilka tygodni temu znalazły się w centrum zainteresowań mediów w całym kraju. Powodem było eksperymentalne badanie Głównego Urzędu Statystycznego, według którego w mieście Mikstat miało mieszkać więcej cudzoziemców niż Polaków. Lokalne władze od początku stały na stanowisku, że wynik badań jest błędny, jednocześnie przyznając, że na terenie gminy mieszka sporo obcokrajowców, bo mowa o przedstawicielach aż 28 narodowości. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, taka różnorodność generowała różne, czasem zabawne sytuacje.
3: To był przypadek, który dotyczył obywatela Nepalu, który wszedł do sklepu spożywczego, podnosząc prawą rękę, powiedział heja. No to ten sprzedawca, myśląc, że on po nepalsku się tak wita, również podniósł prawą rękę i do niego mówi heja. Z tym, że on powtórzył znów heja, no to ten mu też tak powtórzył i chyba za piątym razem ten sprzedawca polski zwątpił, że tu coś nie tak. Okazało się, że jemu chodziło o kartę do telefonu heja i dopiero wskazując palcem na kartę heja, zrozumiał, że to nie jest powitanie, a zapotrzebowanie.
2: Jak dodaje Zieliński, cudzoziemcy integrują się z lokalną społecznością, a miejscowe służby nie odnotowały wyraźnego wzrostu przestępczości związanego z napływem osób z zagranicy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nowoskalmierzycki samorząd z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Dzięki tym środkom uda się zbudować nową drogę dla pieszych i rowerów, która połączy Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Śliwniki. Wykonawca tej inwestycji ma zostać wybrany jeszcze w tym roku.
4: Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z funduszy europejskich w wysokości 1,5 miliona złotych wybudujemy blisko 2 km trasy, która połączy Nowe Skalmierzyce, Śliwniki i Skalmierzyce. W ramach tego zadania na całym odcinku drogi powstanie nowoczesne, inteligentne oświetlenie, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z tej drogi również w nocy.
2: Powiedział Radiu Centrum Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Ponadto w ramach inwestycji ma powstać monitoring, a także stacja naprawy rowerów. Drużyna ZBW wygrała finał letniej ligi koszykówki w Ostrowie, zdobywając 8. mistrzowski tytuł w 23-letniej historii rozgrywek. W niedzielny wieczór ekipa z Zębcowa po zaciętym boju pokonała Szerszony 64-62. MVP spotkania finałowego został Piotr Ziółkowski. To był mecz godny finału, powiedział Radiu Centrum Tomasz Stańkiewicz, komisarz ligi.
5: Szykowaliśmy się na fajne sportowe emocje i takie były. Widać było po Szerszonach, że chcą zrobić wszystko, żeby walczyć swój pierwszy złoty medal w historii Ostrowskiej Ligi Letniej. Widać było w ich oczach, jak bardzo pragną zapisać się jako w sumie 7. drużyna w historii, która byłaby złoto. Nie udało się, no bo naprzeciwko stali wybitni zawodnicy. Zawodnicy, którzy są legendami, takie żywe nasze legendy z Zębcowa, którzy dodatkowo jeszcze są wspierani przez i Rolanda Grabowskiego, bo to jest ich transfer całkiem świeży, i Kamila Długiewicza, nowy nabytek, i Szymona Frąszczaka.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Stankiewicz. Dla Szerszonów to trzecie srebro w historii OSW Summer League. Pierwszy medal wywalczył natomiast zespół Kings, który w meczu o trzecie miejsce 65-60 pokonał La La Land.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy ponownie na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. Całkiem spory ruch na ulicy Łódzkiej i Kaliskiej na wysokości Zdun, czyli na drodze krajowej numer 12. Tutaj natraficie na wahadło. Tutaj cały czas prowadzone są prace drogowe. Jeśli chodzi o prace drogowe, także napotkacie je w samym Kaliszu, chociażby na ulicy Złotej. Tam zmiana w organizacji ruchu. W Złotą nie wjedziecie od strony ronda. Utrudnienia także w Ostrowie Wielkopolskim. Remont ulicy Wrocławskiej Wrocławskiej. Tempo trwa przez kilka miesięcy. Przebudowa ulicy dla Duchowskiego na odcinku skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. Mamy także przebudowę drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Przypomnijmy także, że w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Jeśli chodzi o aktualne natężenie ruchu drogowego w Kaliszu poza wspomnianą drogą na Opatówek, to w samym centrum także jeszcze ten ruch nieco większy. Ulica Górnośląska Legionów, czy Aleja Wojska Polskiego, czy chociażby ulica Podmiejska, jadąc w kierunku Ronda Dobrzec, czy na Stańczykowskiego między Rondem Korczak a Rondem Dobrzec. Tutaj ten ruch o tej porze mamy nieco większy, ale ten ruch już z minuty na minutę słabnie. Warunki pogodowe dla kierowców dzisiaj nie najlepsze, więc warto na to również uważać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: I znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Minister energetyki Miłosz Motyka poinformował o tym, jak jutro będą wyglądały ceny maksymalne na stacjach paliw w Polsce. No i wygląda to tak, że żadnych zmian się nie przewiduje. Ceny pozostaną na takim samym poziomie. Zatem na jakim? 95, 6,41 zł, 98, 7,20 zł. A jeśli mowa o oleju napędowym, tutaj cena za litr to 7,37 zł.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty już tylko pozostały do godziny 17:00.

0: Reklama.
1: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
2: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili.
5: Kierowcy, uwaga, na utrudnienia po kolizji możecie napotkać na ulicy Stawiszyńskiej, jadąc w kierunku skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego, mniej więcej na wysokości skrzyżowania Stawiszyńskiej z ulicą Żelazną i z ulicą Zjazd, więc tam ostrożności w tej chwili na pewno warto tej ostrożności mieć nieco więcej. Możliwe są bowiem utrudnienia w ruchu Stawiszyńska w kierunku Alei Wojska Polskiego. To po kolizji.
6: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Belinda Carlisle na antenie Radia Centrum już za nami. 10 minut pozostaje do godziny 17. Maciej Gogołkiewicz ze mną już w studiu Radia Centrum. Maciej, któremu pogoda na pewno nie straszna, prawda?
1: Dzień dobry, nie, absolutnie nie. I tak trochę z przerażeniem patrzę na ciebie w krótkich spodenkach. Za oknem coraz zimniej, mokro. Jak ty sobie dasz radę z tym? Nie wiem.
0: Powiem ci, że zaparkowałem bardzo blisko drzwi. Nie mam parasola, co prawda, ale postaram się zrobić to jak najszybciej i przetransportować się do auta, żeby nie zmoknąć za nadto.
1: Dokładnie.
0: No dobra, to trzymaj za mnie kciuki.
1: Dokładnie,
0: ja spróbuję. Maciej zostaje w suchym, przyjemnym, klimatyzowanym studiu Radia Centrum. Będzie wam towarzyszył mimo jakiejkolwiek pogody. A ja dziękuję, Damian Klimiński. Do usłyszenia.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce zachmurzenie duże z opadami deszczu. Miejscami w regionie mogą również pojawić się jeszcze burze. Na termometrach teraz po południu maksymalnie 17-18 stopni Celsjusza. Noc również będzie chłodna z temperaturą maksymalnie do 14-18 stopni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 17.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem. Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
6: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
8: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował, aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
6: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze, tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
9: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
6: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
10: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
6: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc

7 minut po godzinie 17, nadal poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Dzisiaj mamy dzień pozytywnie zakręconych, czyli oficjalnie dzisiaj można być trochę innym, trochę niepoważnym. Jeżeli znacie człowieka, który ma nietypową pasję, kolekcjonuje rzeczy, których nikt normalnie nie kolekcjonuje, albo potrafi na przykład przez 3 godziny opowiadać o starych samochodach albo o motylach, to dzisiaj jest jego dzień. A może

0: Mamy dla Was wiadomość z ostatniej chwili, zwłaszcza ważną dla zmotoryzowanych. Na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w kierunku Kalisza doszło do kolizji osobówki z samochodem ciężarowym. Mogą być tam utrudnienia. Uważajcie, robi się coraz bardziej ślisko na drodze. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Jedźcie ostrożnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
5: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Zdążyłem wam już powiedzieć, że dzisiaj mamy dzień pozytywnie zakręconych, ale dzisiaj także, 17 sierpnia, jest obchodzony Dzień Lumpeksu. I powiem więcej, to może być święto dla ludzi, którzy mają talent do znajdowania rzeczy wyjątkowych za wyjątkowo niewielkie pieniądze. Bo są tacy, którzy wchodzą do sklepu i widzą starą kurtkę. A są tacy, którzy widzą vintage. Jeszcze mówią, jejku, ona ma jakąś historię. Jeżeli więc dzisiaj kupiłeś coś za 12 zł i jesteś przekonany, że właśnie zrobiłeś interes życia, absolutnie nie będę wyprowadzał cię z błędu. Dwadzieścia minut po godzinie 17, już za 10 minut wiadomości regionalne.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama.

0: Jest 17.30, wiadomości z południowej Wielkopolski, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o odnawialnych źródłach energii w południowej Wielkopolsce, zakończonym remoncie drogi w Krotoszynie, a na koniec sport i podział punktów w meczu KKS-u.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy Odlanowa, Przygodzic i Sulmierzyc już wiedzą, jak długo będą mogli korzystać z instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii, które powstaną w ramach unijnego programu. Na posesjach uczestników projektu do końca czerwca przyszłego roku ma pojawić się łącznie 627 instalacji fotowoltaicznych i tyle samo magazynów energii. Koszty w 90% pokryją unijne pieniądze, a mieszkańcy zapłacą tylko 10% wartości instalacji.
4: Panele fotowoltaiczne mają mieć co najmniej 25-letnią gwarancję. Jak przekazuje odlanowski samorząd, po tym czasie nadal powinny produkować od 80 do 85% energii. 10-letnią gwarancją objęte będą falowniki, czyli urządzenia odpowiedzialne za zmianę prądu produkowanego przez panele na energię wykorzystywaną w domowych urządzeniach. Magazyny energii również mają działać co najmniej dekadę. Przez pierwsze 3 lata mieszkańcy nie będą musieli zajmować się obsługą instalacji. Jak poinformował Radio Centrum burmistrz Odlanowa Marcin Szorski, obowiązki w tym zakresie weźmie na siebie gmina. Szacuje się, że dzięki instalacjom rachunki za energię mogą spaść nawet o 80-90%. System ma przede wszystkim zwiększać autokonsumpcję, czyli wykorzystywanie wyprodukowanego prądu na miejscu. Nadwyżki energii będą mogły trafić do sieci i zostać sprzedane po aktualnej cenie rynkowej. Cały projekt kosztuje 50 milionów złotych. Gmina i miasto Odolanów jako lider przedsięwzięcia otrzymała z tej kwoty 30 milionów. Umowę na dofinansowanie 3 samorządy podpisały pod koniec ubiegłego roku z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. To rozwiązanie wyróżnia się na tle wielu innych programów ekologicznych. Mieszkańcy nie muszą najpierw wykładać pełnej kwoty i czekać na jej zwrot. W tym przypadku 90% kosztów od razu pokrywane jest z unijnego dofinansowania. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Samorząd Krotoszyna zakończył modernizację ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie. Zakres robót obejmował m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, modernizację systemu odwodnienia wraz z wymianą wpustów deszczowych, wymianę krawężników, remont chodników oraz przebudowę zjazdów do posesji. Wykonano również nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano aktywne znaki przejść dla pieszych zasilane energią słoneczną, elementy odblaskowe zwiększające widoczność oraz urządzenia uspokajające ruch. Jak przekonuje krotoszyński samorząd, szczególnie nacisk położono na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na przejściach dla pieszych zastosowano pola uwagi i elementy fakturowe ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami wzroku, a także aktywne oznakowanie zwiększające widoczność pieszych. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku blisko 460 metrów, przebudowano ponad 1200 metrów kwadratowych chodników i zjazdów oraz wymieniono ponad 700 metrów krawężników. Wartość końcowa zadania wyniosła ponad 1 000 000 złotych. Remisem 2-2 i podziałem punktów zakończył się mecz trzeciej kolejki Betclic trzeciej ligi, w którym Kotwica Kórnik podejmowała KKS Kalisz. Gospodarze objęli prowadzenie w 10 minucie po strzale Oskara Fokta. Kaliszanie odpowiedzieli golem dopiero w 61 minucie, a jego autorem był Bartłomiej Putno. Miejscowi ponownie wyszli na prowadzenie w 75 minucie po celnym uderzeniu Jakuba Ziółkowskiego. Trójkolorowi zdołali wyrównać w doliczonym czasie gry, a bramkę zdobył najskuteczniejszy strzelec KKS-u Mateusz Machała. Trener KKS-u Artur Derbin przyznał Radiu Centrum, że zwłaszcza w pierwszej połowie zawiodła skuteczność.
5: Myślę, że ten mecz należało wygrać w związku z tym, że mieliśmy dzisiaj tyle sytuacji, natomiast dzisiaj zawiodła nas w jakimś stopniu nieskuteczność, ale również stałe fragmenty gry dzisiaj zadecydowały, można powiedzieć, ale tak bardziej na korzyść przeciwnika. Wiedzieliśmy, że dzisiaj to będzie dla nas trudny mecz, trudny rywal, młody, ale rozbiegany, mobilny. Nie udało się go wygrać, nie przegraliśmy i mamy przynajmniej ten punkt, aczkolwiek niedosyt jest duży.
2: Aktualnie KKS Kalisz z dorobkiem 7 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a kolejny ligowy pojedynek Kaliszanie rozegrają już w tę środę, kiedy to na stadionie Przyłódzkiej podejmą nocieć Czartków. Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie tych drużyn. Początek meczu zaplanowano na 17:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Informacje dla kierowców rozpoczynamy od wiadomości o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Piątek Mały Kolonia. To droga krajowa numer 25 między Kaliszem a Koninem. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym miejscu występują utrudnienia w ruchu. Niewielkie utrudnienia również na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, czyli na wspólnym odcinku drogi numer 11 i 25 na wysokości Wtórku. Doszło tam do kolizji osobówki i samochodu ciężarowego. Zachowajcie w tych miejscach szczególną ostrożność, tym bardziej, że dzisiaj warunki atmosferyczne nie sprzyjają bezpiecznemu podróżowaniu. Drogi są śliskie. Uważajcie. Popołudniowe korki i spowolnienia odchodzą powoli do przeszłości, ale niewielkie oczekiwanie przed sygnalizacją wciąż możliwe na Wojska Polskiego, na skrzyżowaniach ze Stawiszyńską, Majkowską i Poznańską. Wolniej także przed rondem Dobrzec oraz rondem Solidarności. W Ostrowie Wielkopolskim podobne utrudnienia na Raszkowskiej i Krotoszyńskiej na skrzyżowaniu ze Słowackiego. Uważajcie także na Krajowej 12 w Zdunach, tam ograniczenia w związku z przebudową drogi.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Unia Europejska pracuje nad regulacjami dotyczącymi w pełni autonomicznych samochodów. Przepisy obejmują m.in. procedury testowania, cyberbezpieczeństwo, rejestrowanie danych oraz raportowanie incydentów. To ważny krok w kierunku samochodów, które będą mogły poruszać się bez człowieka za kierownicą. Wyobraźcie sobie samochód, do którego wsiadacie i mówicie: jedź do Gołuchowa. I przestajecie prowadzić. To już nie jest wyłącznie science fiction, pozostaje tylko jedna kwestia – ustalenie. Kto poniesie odpowiedzialność, kiedy samochód popełni błąd lub złamie przepisy ruchu drogowego? Kto wtedy zapłaci mandat?
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio Centrum i Gra Muzyka.

0: Jeżeli dzisiaj rano obiecaliście sobie, że wieczorem zrobicie coś produktywnego, mam dla was ważną informację. Nadal możecie udawać, że dzień jeszcze się nie skończył. Jest dopiero wieczór, można przecież zrobić pranie, posprzątać, przeczytać książkę albo przez godzinę patrzeć w telefon i zastanawiać się, dlaczego czas tak szybko płynie. Każda z tych aktywności jest ważna, szczególnie ta ostatnia. Oczywiście naukowo tego nie potwierdzam, ale brzmi wiarygodnie. 10 minut pozostało do godziny 18.
1: Radio na wakacje.

0: Mam nadzieję, że tankując dzisiaj swoje samochody na stacjach zauważyliście różnicę w cenach. Od dzisiaj obowiązuje druga odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, ceny paliw mogą jednak w najbliższych dniach drożeć. O tym więcej w wiadomościach o 18:00.
1: Reklama.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Reklama.
7: Hey, Fonzie.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: We wtorek w południowej Wielkopolsce zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych. Jutro na termometrach maksymalnie 18-19 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a jeszcze dzisiejszy wieczór czeka nas chłodny i niestety deszczowy.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 18.
4: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Czy była zmowa cenowa na rynku wiśni? UOKiK już wie. Miriam Lipińska. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się dwa równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie im zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
5: W katastrofie zginęło 12 osób, a dziś wieczorem rządowym samolotem do Polski przyleci grupa ponad 20 rannych. Od dziś obowiązuje druga odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą w najbliższych dniach drożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
7: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
5: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia, a jutro ceny maksymalne paliw zatrzymają się na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Za granicą 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywoływania pożarów. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili już do aresztu. Wracamy do kraju. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd na prośbę ministra rolnictwa sprawdził, jaki był powód gwałtownych, nawet 40-procentowych spadków cen w skupie. Zdaniem urzędu to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana przez pogodę.
8: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
5: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
9: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
5: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgnąć nawet 1 000 000 zł, dlatego z abolicji warto skorzystać.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni na Wyspach zdobyli 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, gdzie jednak złota wywalczyli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów. Co ciekawe, w Polsce królowa sportu jest zdecydowanie kobietą. Aż 7 z 8 medali przywiozły bowiem z Birmingham kobiety. Ale brak złota przełożył się na odległe 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, którą wygrali Włosi. Więcej o srebrnych mistrzostwach w wykonaniu Polaków, a właściwie Polek, teraz Błażej Kulesza.
11: O ile Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska smak medalu z europejskiego czempionatu doskonale znają, to krążek wywalczony przez Klaudię Kazimierską na 1500 metrów był z pewnością wyjątkowy.
12: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
11: Brak złota skutkuje tym, że w klasyfikacji medalowej Polacy kończą dopiero na 18 miejscu.
13: Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota.
11: Mówi Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
13: Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
11: Mając na uwadze klasyfikację medalową, to najgorszy start od 20 lat. Za 2 lata będzie na pewno lepiej, bo mistrzostwa odbędą się u nas, w Chorzowie.
10: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Wienigo nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Wienigo nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Duńczyk doznał kontuzji w wyniku upadku na 15. etapie Wielkiej Pętli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To jest wciąż poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Dziś imieniny obchodzą Anastazja, Anastazy, Anita, Bonifacy, Eliza, Eusebiusz, Jacek, Joanna, Julianna, Klara, Maksym, Roch i Żanna. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Jeżeli w waszym otoczeniu jest ktoś o takim właśnie imieniu, albo dzisiaj na przykład obchodzi swoje urodziny, nie zapomnijcie o złożeniu najpiękniejszych życzeń.

Jesteśmy dokładnie w 229 dniu roku, czyli zostało nam jeszcze do Sylwestra 136 dni. Spokojnie, nie chcę nikogo straszyć, mamy jeszcze trochę lata przed sobą. A dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Anita i Jacek, więc jeśli w pobliżu siebie macie kogoś o tych imionach, możecie mu właśnie teraz powiedzieć wszystkiego najlepszego. A jeśli nie macie, zawsze możecie sobie pogratulować. W końcu przetrwaliście poniedziałek. To już jest jakiś sukces. Zostańcie z Radiem Centrum. A całkiem niezły poniedziałek dla Igi Świątek. Dobre informacje z WTA w Cincinnati. Iga Świątek pokonała Marię Sakkari 2-1.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Valerie. Jak przyjemnie usłyszeć głos Amy Winehouse. Za 9 minut o 19.30 ostatnie wydanie wiadomości lokalnych, w których powiemy o postępach śledztwa w sprawie nielegalnego pozbawienia wolności w sylwestrową noc w Kaliszu. Zaprosimy także do Gołuchowa na spotkanie z nietoperzami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Uwaga, dykarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
5: Więcej na www.cki.kalisz.pl.
2: Reklama.

Tak z ciekawości zapytam, kiedy ostatni raz zaglądaliście na naszą stronę internetową RCFM do zakładki Top 30. Tam znajdziecie aktualne notowanie naszej radiowej listy przebojów. Sporo wydarzyło się w miniony piątek. Z szóstego miejsca na pierwsze powędrowała piosenka Nareszcie męskiego grania. A my już teraz sięgamy po piosenkę, która całkiem spokojnie oczekuje na Was na miejscu szóstym naszej Top 30, Rain in Me, Sam Fender i Olivia Dean. Jeżeli chcecie, żeby ta piosenka powędrowała wyżej, koniecznie zaglądajcie na naszą stronę RCFM i tam głosujcie.

0: Jest w pół do ósmej. O tym, co wydarzyło się w południowej Wielkopolsce, opowie wam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o postępach śledztwa w sprawie nielegalnego pozbawienia wolności w sylwestrową noc w Kaliszu. Zaprosimy na spotkanie z nietoperzami do Gołuchowa, a na koniec sport i kolejny sukces kaliskich szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niegdyś utytułowany sportowiec, medalista Mistrzostw Polski i Europy, uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w pływaniu, teraz zamienił areny sportowe na sale sądowe. 28-letni Patryk B. jest jedną z kilku osób podejrzanych w sprawie pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem poszkodowanego 22-letniego mężczyzny. Postępowanie prokuratorskie w tej sprawie zostało zakończone.
4: W czerwcu tego roku zostały tutaj oskarżone osoby, które właśnie 31 grudnia zwabiły do mieszkania w centrum Kalisza pod pretekstem imprezy sylwestrowej. Następnie drzwi były zamknięte, mężczyzna ten był przetrzymywany, jemu grożono mu, było to ze szczególnym okrucieństwem. Stosowali nóż, przemoc o dużym natężeniu, zmuszali go do dokonywania samokaleczeń. Tu mówimy o sytuacji, w której osoby wypowiedziały się w zakresie przedstawionego im stanu faktycznego, tym niemniej kwestionowały tutaj poszczególny udział w poszczególnych zakresie czynności. Natomiast w oparciu o całość materiału osobowego prokuratorowi udało się tutaj dekodować i ustalić, które osoby miały najaktywniejszą.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum prokurator Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sąd jeszcze nie ustalił terminu pierwszej rozprawy w tej sprawie. To nie pierwsze problemy z prawem Patryka B. Pod koniec zeszłego roku mężczyzna został skazany na 12 miesięcy więzienia za pozostawienie psa w rozgrzanym samochodzie, czego zwierzę nie przeżyło. Tym razem 28-latkowi grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nietoperze będą głównymi bohaterami wyjątkowego wydarzenia w Gołuchowie. Na początku września w Ośrodku Kultury Leśnej odbędzie się Noc Nietoperzy, organizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych Las do Góry Nogami. W programie znalazły się m.in. wykłady, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku oraz wieczorny spacer z chiropterologami. Będzie też okazja do nasłuchiwania sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznania metod ich obserwacji. Organizatorzy chcą pokazać, jak ważną rolę te nocne ssaki odgrywają w leśnym ekosystemie. Początek wydarzenia w sobotę 5 września w zabytkowym parku Arboretum w Gołuchowie. Kaliscy szczypiorniści utrzymują doskonałą formę w okresie przygotowawczym. Zawodnicy Netland MKS-u Kalisz w sobotę zwyciężyli w kolejnym przedsezonowym turnieju, tym razem w Piotrkowie Trybunalskim.
5: Do rywalizacji w Piotrkowianin Cup stanęły cztery superligowe zespoły. Oprócz gospodarzy i Kaliszan były to ekipy Handball Stali Mielec oraz WKS-u Śląska Wrocław. W półfinale zawodnicy MKS-u grali z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i trzeba przyznać, że nie pozostawili nikomu złudzeń, kto w tym meczu był lepszy, zwyciężając 32-22. W finale rywalami Kaliszan była drużyna z Mielca, która wygrała w półfinale ze Śląskiem 24-23. Finałowe starcie również padło łupem ekipy z Grodu nad Prosną, która do przerwy prowadziła 15-12, a finalnie wygrała 31-27. Trzecie miejsce w turnieju przypadło gospodarzom, którzy po karnych pokonali WKS. Wygrana w Piotrkowianin Cup to kolejny przedsezonowy sukces Netland MKS-u Kalisz. Kaliszanie najlepsi okazali się również w siódmym turnieju piłki ręcznej o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, gdzie 8 sierpnia w finale wygrali z Zepter KPR Legionowo 21-17. Zmagania ligowe MKS rozpocznie 5 września domowym starciem z mistrzami Polski Industrią Kielce. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Do końca astronomicznego lata zostało jeszcze 35 dni i bardzo proszę, żeby nikt nie próbował mi tutaj włączać żadnego jesiennego nastroju, żadnych dyni, żadnych idzie jesień, żadnych swetrów i playlist z deszczem w tle. Mamy jeszcze sierpień, można jeszcze sobie planować weekend z grillem, wakacyjne wyjazdy i długie rozmowy na balkonie. A jeśli ktoś już kupił kalendarz na 2027 rok, to proszę go schować. Po prostu nie psujmy sobie jeszcze wieczoru. Two Face, Fire in Your Eyes.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Radio na wakacje.

Robbie Williams był jedną z największych gwiazd tegorocznego festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Brytyjski wokalista podczas sobotniego koncertu nie tylko wykonał swoje największe hity, ale również przygotował kilka niespodzianek dla publiczności. Między innymi zadzwonił do mamy jednej z fanek i na żywo zaśpiewał dla niej She's the One. Podczas bisu pojawił się na scenie w koszulce Warty Poznań. W zielonych barwach poznańskiego klubu wykonał swoje największe hity Angels oraz Feel.

0: Ceny maksymalne paliw zatrzymają się jutro na dzisiejszych poziomach, to 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Więcej na ten temat w wiadomościach już za 7 minut o 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: W Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Kostrzyniu i Ostrzeszowie. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, słabymi opadami, właściwie już zanikającymi w godzinach przedpołudniowych. We wtorek termometry w południowej Wielkopolsce pokażą maksymalnie 18-19 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wracają do kraju. Znów mamy ceny maksymalne paliw, jutro się nie zmienią. Fani pożegnali piosenkarkę Bonnie Tyler. Miriam Lipińska, pierwsza grupa blisko 20 lżej rannych we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech, wraca dziś specjalnym rządowym samolotem do Polski. Cały czas trwa też identyfikacja ofiar śmiertelnych. 5 z 12 zabitych to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu, a w sumie autokarem jechało 18 osób z tej gminy i aż 17 z nich pochodzi z samego siedliska. To mała miejscowość, mówią jej mieszkańcy.
7: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi to... Strasznie trudne to jest wszystko.
8: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych i tego. Wesołe, ciepłe, takie no...
7: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak, no. Pomodlić się za nich.
6: W wypadku zginęło 5 osób z terenu tej gminy. Ceny maksymalne paliw zatrzymają się jutro na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 i 7,37 zł za litr diesla. Od dziś działa już nowa odsłona pakietu CPN. Jest niższy VAT na paliwa i mechanizm cen maksymalnych. Kierowcy w miarę zadowoleni.
9: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
10: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
6: Obecny pakiet CPN pozostanie z nami do końca sierpnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
11: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
6: Są już pierwsze efekty burz w Głuchołazach. Po deszczu zalane zostały ulice. Do podtopień doszło w opolskim Bodzanowie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo małopolskiego. Alerty potrwają do północy. A z kolei przed burzami z intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Główny inspektorat sanitarny ostrzega tymczasem przed partią mleka początkowego produkowanego przez firmę Nestle. Powodem jest obecność ceruliny w produkcie. To toksyna wywołująca wymioty. Ze względów bezpieczeństwa firma wycofuje również drugą partię tego mleka, a szczegóły wycofanych partii na stronie GIS-u. Rodzina, przyjaciele i tłumy fanów pożegnały piosenkarkę Bonnie Tyler. Pogrzeb odbył się w Swansea na południu Walii. Przed i po mszy pogrzebowej wybrzmiały największe hity artystki, m.in. jej wczesna ballada If I Sing You a Love Song, jej pierwszy wielki przebój It's a Heartache, a także Total Eclipse of the Heart. Przez dźwięki utworów przebijały się wiwaty fanów i okrzyki Dziękujemy. Piosenkarka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat. Jej rodzina poinformowała, że odeszła niespodziewanie w szpitalu w Portugalii.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak dobrze słucha się muzyki w samochodzie? Jest w tym coś więcej niż tylko dobre głośniki. Samochód tworzy własną, niewielką przestrzeń akustyczną. Siedzimy w jednym miejscu, jesteśmy odizolowani od części dźwięków z zewnątrz i możemy skupić się na muzyce. I właśnie dlatego wiele osób ma swoje samochodowe piosenki. Takie, które brzmią najlepiej wtedy, kiedy jedziemy przed siebie. Czyli czasami nie potrzebujemy wielkiego koncertu. Wystarczy samochód, dobra muzyka i kawałek drogi. No dobrze, jeszcze jakby po drodze było zawsze zielone światło. 7 minut po godzinie 20. Dla tych, którzy w samochodach, ale nie tylko, zaczynamy teraz nasz
1: Summertime w Radiu Centrum.
0: W tej godzinie naszego wieczornego spotkania zaśpiewają dla was między innymi Sting, The Rolling Stones, będzie także zespół Eurythmics, Zakko Power, Enya, a także Christina Aguilera. A za chwilę tę godzinę muzycznie rozkręci pani Britney Spears.
1: Radio na wakacje.

Zaglądam do kalendarza, a tam dzisiaj 66. urodziny aktora Shona Penna, ale nie tylko. 17 sierpnia 1943 roku urodził się Robert De Niro, jeden z tych aktorów, których właściwie nie trzeba przedstawiać. Taksówkarz, Chłopcy sferajne i mnóstwo innych filmów. A teraz najlepsze. De Niro ma dziś 83. urodziny i chyba jest świetnym dowodem na to,

że kariera nie musi mieć daty ważności. Niektórzy z wiekiem nie zwalniają, po prostu wybierają najciekawsze role i scenariusze. Spoglądamy w gwiazdy? In the stars, the Rolling Stones.

0: 23 minuty po godzinie 20. Czy zaglądacie na naszą stronę RCFM? Koniecznie do zakładki Top 30, gdzie znajdziecie najnowsze notowanie naszej radiowej listy przebojów. Męskie granie orkiestra z utworem Nareszcie w miniony piątek znalazła sobie bardzo dobre pierwsze miejsce na naszej liście.
1: Lista przebojów Top 30 i gry.

0: quiet snap.
1: Teraz coś dla kierowców. Samochód przez większość czasu stoi. Serio. Nawet jeśli jeździcie codziennie do pracy, wasze auto przez większą część doby tak naprawdę po prostu stoi, czeka. Na parkingu, pod blokiem i w garażu. I dlatego samochód jest trochę dziwnym urządzeniem, jakby tak głębiej się zastanowić. Kupujemy go za ogromne pieniądze, żeby przez większość czasu stał bezczynnie. Ale kiedy już jedziemy, to dobrze mieć coś, co pomoże wam dojechać bezpiecznie do celu, a przy okazji sprawi jeszcze trochę przyjemności, szczególnie jeżeli na drodze jest pusto. Oczywiście chodzi o radio. Radio Centrum na 106,4. Pomoże wam w podróży Zakopower.

Cztery wesela i pogrzeb. Absolutnie w tym miejscu nie chcę się wam chwalić uroczystościami. Ilością uroczystości, w których brałem udział w poprzednim miesiącu, to raczej skojarzenie z jedną z najlepszych komedii romantycznych sprzed przeszło 30 lat, z której to komedii pochodzi ta oto piosenka, która u mnie przywołuje naprawdę niesamowite wspomnienia. To oczywiście zespół Wet Wet Wet i Love Is All Around.

0: Mamy ostatnie 2 tygodnie wakacji, czas więc już powoli kompletować szkolną wyprawkę. Czy rodzice spieszą się ze szkolnymi wydatkami? Na to pytanie odpowiemy w wiadomościach o 21 za 11 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: We wtorek w całej południowej Wielkopolsce zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych. Jutro termometry pokażą maksymalnie 18-19 stopni Celsjusza. Zanim jednak nadejdzie wtorek, przed nami mokra i zimna noc z temperaturą w granicach 13-14 stopni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 21.
4: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 21 rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w Polsce. Burzowe i deszczowe alerty, pogoda się popsuła. Wakacje powoli się kończą, ale rodzice jeszcze nie ruszyli do sklepów po szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wieczorem wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju specjalną rządową maszyną wróciło 21 osób. Z kolei na Węgrzech są prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia. Na początek wzięli udział w ponownych oględzinach rozbitego autokaru. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji. Mówi, że rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych. Dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę. Protokołów przesłuchania świadków.
5: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że już zabezpieczyła dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Długotrwałe ulewy i burze, tak w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie przemieszczać się w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
7: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
5: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo w weekend znów ochłodzenie. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, a dziś przesłuchany.
8: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
5: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Prokuratura będzie wnioskować o 3-miesięczny areszt dla Remigiusza Z. I na koniec zmieniamy temat. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji. Czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
9: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę. Myślę, że w tym roku też tak będzie.
10: Pomału, z końcem miesiąca.
5: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 21:00 to jeszcze wciąż jest bardzo sympatyczny, miły poniedziałek, 17 sierpnia. Jak sami słyszeliście, warunki pogodowe w Polsce nie są najlepsze, o czym również informuje nasza słuchaczka.
11: Proszę pana, u nas w Kotoszynie była taka burza, że uderzyło w blok na ulicy Kobylińskiej i poprzepalały nam się telewizory, dekodery i jeszcze domofony i na klatce światło. taka ciężka burza była w Krotoszynie.
2: Nie tylko w Krotoszynie, wszędzie uważajcie na siebie, a my jesteśmy z wami i gramy dla waszego dobrego samopoczucia w ten zimny, pochmurny i deszczowy wieczór.

Zaglądam na naszą playlistę i powiem wam szczerze, sporo dobrej muzyki czeka nas w tej godzinie naszego wieczornego spotkania. Zaśpiewają m.in. Oceana, będzie też Metzner, Mario Biondi, Monkey Sarkus, ONA, zespół No Doubt z piosenką Don't Speak. Czyżby to w moim kierunku? Będzie też Michał Szpak i Vanessa Carlton.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
2: Summertime.

0: 23 minuty po godzinie 21. Pozwólcie, że znów zajrzę do naszego radiowego kalendarza. 17 sierpnia 2002 roku zmarł Edward Dziewoński, aktor, reżyser i twórca legendarnego kabaretu Dudek. I to jest dobry moment, żeby przypomnieć sobie, jak wyglądał humor w czasach, kiedy nie było internetu, memów i rolek. Trzeba było mieć świetny tekst i umiejętności powiedzenia go tak, żeby publiczność wybuchnęła śmiechem. Dzisiaj mamy milion sposobów na rozśmieszenie człowieka, a czasami wystarczy jedno dobre zdanie i chyba właśnie dlatego dobry żart nigdy się nie starzeje.
1: Hallo! Proszę pani, ja poproszę za miejscową Lubartów 33. Proszę. Mój numer 330. Tak, dziękuję ślicznie. Co? Już jest połączenie, dziękuję bardzo. Halo?

0: Don't speak, nie mów. A ja jednak odważę się i powiem wam to, co wyczytałem w długoterminowych prognozach pogody. Okazuje się, że najprawdopodobniej już do końca miesiąca sierpnia nie zobaczymy na termometrach temperatur wyższych niż 30 stopni Celsjusza. O upałach w tym roku najwyraźniej możemy zapomnieć. W tym tygodniu zerkam na prognozę pogody. Jutro pochmurno, deszczowo, 19 stopni. W środę w południowej Wielkopolsce również jeszcze przelotne opady deszczu i 21 stopni na termometrach. Czwartek, piątek 24-25 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże. Weekend również z niewielkim zachmurzeniem, jednak będzie więcej się pojawiać słońca na niebie niż na przykład dzisiaj. W sobotę i niedzielę 23-24 stopnie Celsjusza. Myślę, że to będzie idealna pora na to, aby dogrzewać się na przykład wyśmienitymi daniami z grilla.
1: Summertime w Radiu Centrum.

0: To był Michał Szpak w piosence Maj. Ta piosenka znajduje się również na naszej radiowej liście przebojów.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: Będąc w Kaliszu w tym tygodniu, nie można nie zauważyć tego, że miasto gra trochę głośniej niż zwykle i to bardzo dobrze. Trwa roztrąbiony Kalisz, 6 dni koncertów i muzyki z instrumentami dętymi. Zaglądam do programu tego wydarzenia na jutro i jutro o 14:00 spotkanie z muzyką, mistrz i uczeń w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. O 17:00 dęciaki na cztery strony świata na polanie przy domku parkowym. To oczywiście w Parku Miejskim. Mam nadzieję, że jutro pogoda dopisze, a o godzinie 20:00 jazzowe rozgrywki Dawid Pastor i Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. Też na polanie przy domku parkowego. Roztrąbiony Kalisz, tego nie można przegapić.

0: 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. O tym m.in. w wiadomościach o 22 już za 12 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Pięknie zaczyna się ta piosenka. O wasze dobre samopoczucie zadba teraz Vanessa Carlton. A Thousand Miles.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: We wtorek w całej południowej Wielkopolsce zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi, zanikającymi opadami deszczu, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych. Wtorek zapowiada się bardzo chłodno z temperaturą 18-19 stopni Celsjusza. Również nadchodząca noc będzie zimna. Na termometrach maksymalnie 13-14 stopni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 22.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do Polski. RCB ostrzega przed gwałtownymi burzami i przerwami w dostawach prądu. Dwóch turystów rażonych piorunem we Włoszech. Miriam Lipieńska. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
7: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
6: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
7: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
6: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty przed burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Dostali je mieszkańcy Opolszczyzny i Śląska, a także części Małopolski, w tym Krakowa, województwa świętokrzyskiego, w tym Kielc i powiatu kłodzkiego na Dolnym Śląsku. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Dla tych regionów synoptycy wydali wcześniej ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują dla centralnej i wschodniej części kraju. A po fali gwałtownych upałów we Włoszech nadeszły gwałtowne burze. W ich trakcie od uderzenia pioruna zginęło dwóch turystów. To 30-letni Amerykanin, który znajdował się na zboczu wulkanu Etna na Sycylii oraz 42-latek w Alpach w Górnej Adydze. Amerykanin był w strefie zakazu wstępu w związku z aktywnością Etny. Wracamy do kraju. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
8: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
6: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra 3 kamienic: Taubenhausa, Pinkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
9: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
6: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Kamienice raczej ponownie zostaną zasypane poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Są ludzie, którzy zbierają znaczki. Są tacy, którzy kolekcjonują samochody. Ktoś zbiera stare aparaty fotograficzne. Ktoś inny zna wszystkie gatunki ptaków w promieniu 100 km od Kalisza. A jeszcze ktoś inny zna wszystkie piosenki z lat 80. i ich teksty. I właśnie dlatego lubię Dzień Pozytywnie Zakręconych, bo pasja nie musi być praktyczna, ma dawać radość. Jeżeli czujecie się pozytywnie zakręceni, to wspólnie z nami jeszcze do północy 17 sierpnia w poniedziałek świętujcie Dzień Pozytywnie Zakręconych.
5: Gra muzyka.
3: A w tej godzinie muzycznie o was zadbają między innymi Tina Turner, Inner Circle, będzie też zespół Myslowic, szykuje się do śpiewania Patrick Swayze, Shaggy i Mike Oldfield.

0: A la long to był zespół Inner Circle. Ziewanie jest jedną z tych rzeczy, które robimy wszyscy, a jednak wciąż nie mamy jednej absolutnej pewnej odpowiedzi, dlaczego właściwie to robimy. Oczywiście najczęściej kojarzymy to ze zmęczeniem albo nudą. Ziewanie potrafi być też zaraźliwe. Wystarczy, że zobaczymy kogoś ziewającego albo na przykład posłuchamy informacji o ziewaniu. Jeśli właśnie teraz ziewnęliście, nie mam z tym nic wspólnego, to tylko biologia. Ja tylko zapowiadam piosenki.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje.
0: Mieć czy być. Myslowic.

0: 23 minuty po godzinie 22, już za 7 minut cykliczna audycja Kropla Wieczności.
1: Summertime w Radio Centrum.
0: Gdyby żył, dokładnie jutro obchodziłby swoje kolejne urodziny. 18 sierpnia 1952 roku urodził się Patrick Swayze. Aktor, tancerz i jedna z największych gwiazd kina lat 80. i 90. Dirty Dancing, Ghost, lista jest długa i chyba nie ma lepszego dowodu na to, że człowiek może być jednocześnie aktorem, tancerzem i symbolem popkultury. A tak na marginesie, ciekaw jestem, czy wy jesteście drużyna Dirty Dancing, czy może drużyna Wirujący Seks? She's like a wind. Ona jest jak wiatr. Patrick Swayze.

0: Jest dokładnie w pół do jedenastej.
1: Kropla wieczności.
2: Żyć pełnią życia. Czy mogę cię o coś zapytać? Czy żyjesz takim życiem, jakie zamierzył dla ciebie Bóg? Nie pytam o to, co będzie się działo w twoim życiu w przyszłym tygodniu, miesiącu czy roku. Mam na myśli dziś, tu i teraz. Gdybyś miał zrobić ujęcie ze swojego życia dokładnie w tej chwili, no śmiało, czy żyjesz takim życiem, jakie zamierzył dla ciebie Bóg? Jeśli nie, to dlaczego nie? Możemy wymyślać sobie różne wymówki. Jestem zbyt zajęty. Jeśli miałbym coś zrobić, musiałbym zrezygnować z takiego czy innego złego nawyku. Jeśli miałbym tak żyć, może Bóg chciałby, żebym zajął się organizowaniem pomocy dla innych ludzi. A może ja nie mam na to ochoty? Możemy się usprawiedliwiać dowoli, ale pozwól, że się wtrącę i powiem ci coś wprost. Ty i ja, każdy z nas, mamy tylko jedno życie. Dlaczego nie miałbyś przeżyć tego życia tak, jak zamierzył to Bóg? No właśnie, dlaczego?
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Jeremi Sikorski, wracam, a my wracamy do przeboju sprzed wielu, wielu lat. To będzie wspaniała, rodzinna grupa. Grupa The Corrs w piosence Breathless.

Zajrzyjmy jeszcze do naszego muzycznego kalendarza. 68. urodziny obchodziła dzisiaj Belinda Carlisle. Urodziła się 17 sierpnia 1958 roku. To ta wokalistka, która śpiewała o piosence w piosence La Luna, La Luna, ale była to też ta wokalistka, która dokładnie wiedziała o tym, że niebo to jest miejsce na ziemi.

5 minut pozostało do godziny 23. Za 5 minut ostatnie wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Mój popołudnio, wieczór z wami dobiega końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i obecność waszą po drugiej stronie odbiorników. Zostawiam was z naszą najlepszą muzyką na 106.4. Maciek Gogołkiewicz, dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: We wtorek w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych. Jutro raczej chłodny dzień, maksymalnie 18-19 stopni. Zimna będzie także trwająca noc. Nad ranem termometry pokażą maksymalnie 13-14 stopni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 23.
4: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wracają do kraju. Znów mamy ceny maksymalne paliw. Jutro się nie zmienią. Fani pożegnali piosenkarkę Bonnie Tyler. Miriam Lipińska. Pierwsza grupa blisko 20 lżej rannych we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech wraca dziś specjalnym rządowym samolotem do Polski. Cały czas trwa też identyfikacja ofiar śmiertelnych. 5 z 12 zabitych to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu. A w sumie autokarem jechało 18 osób z tej gminy i aż 17 z nich pochodzi z samego siedliska. To mała miejscowość, mówią jej mieszkańcy.
6: To dla każdego. Każdy tam sąsiedzi to... Strasznie trudne to jest wszystko.
7: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych i tego wesołe, ciepłe, takie no...
6: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak, no pomodlić się za nich.
5: W wypadku zginęło 5 osób z terenu tej gminy. Ceny maksymalne paliw zatrzymają się jutro na dzisiejszych poziomach. To 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr diesla. Od dziś działa już nowa odsłona pakietu CPN. Jest niższy VAT na paliwa i mechanizm cen maksymalnych. Kierowcy w miarę zadowoleni.
8: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
9: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 1000 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
5: Obecny pakiet CPN pozostanie z nami do końca sierpnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
10: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po ziemię łódzką i Kielecczyznę.
5: Są już pierwsze efekty burz w Głuchołazach. Po deszczu zalane zostały ulice. Do podtopień doszło w opolskim Bodzanowie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo małopolskiego. Alerty potrwają do północy. A z kolei przed burzami z intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega tymczasem przed partią mleka początkowego produkowanego przez firmę Nestle. Powodem jest obecność ceruliny w produkcie. To toksyna wywołująca wymioty. Ze względów bezpieczeństwa firma wycofuje również drugą partię tego mleka, a szczegóły wycofanych partii na stronie GIS-u. Rodzina, przyjaciele i tłumy fanów pożegnały piosenkarkę Bonnie Tyler. Pogrzeb odbył się w Swansea na południu Walii. Przed i po mszy pogrzebowej wybrzmiały największe hity artystki, między innymi jej wczesna ballada If I Sing You a Love Song, jej pierwszy wielki przebój It's a Heartache, a także Total Eclipse of the Heart. Przez dźwięki utworów przebijały się wiwaty fanów i okrzyki dziękujemy. Piosenkarka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat. Jej rodzina poinformowała, że odeszła niespodziewanie w szpitalu w Portugalii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.